0: Bolesław Prus, Lalka, czyta Andrzej Seweryn. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy, jedni zakładali się o wygraną lub przegraną Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarcka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Wariat, wariat, awanturnik! Józiu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? Szósta, panie radco, służę piorunem, odpowiadał Józio. Już szósta? Jak ten czas leci, mruczał radca Węgrowicz. Ajent handlowy Szprot przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i topiąc słodkie wejrzenie w jego załzawionych oczach, spytał zniżonym głosem: przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem?
1: Nazywam go, odparł, powoli ogryzając i zapalając cygaro, wariatem, gdyż go znam lat... Było to w roku 1860. Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już ze 20 parę lat w handlu win i delikatesów? Tak. I jak dziś, Józio, tak on wówczas podawał mi piwo z razy nelsońskie.
0: I z tej branży przerzucił się do galanterii? Wtrącił ajent.
1: Zaczekaj pan, przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej, rozumie pan? Zachciało mu się być uczonym.
0: Ajent począł chwiać głową w sposób oznaczający zdziwienie.
1: Istna heca, rzekł. No ale co pan powiesz, ciągnął radca, uderzając ajenta w kolano, że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem, przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, których po dziś dzień nienawidzi, aż nareszcie wkręcił się do sklepu Minclowej, która akurat została wdową i w rok potem ożenił się z babą grubo starszą od niego. Półtora roku temu baba owiadła się czegoś i umarła, a Wokulski po czteroletniej katordze został wolny jak ptaszek z zasobnym sklepem i 30 000 rubli w gotowiźnie, na którą pracowały dwa pokolenia Minclów. Ma szczęście. Miał, poprawił radca, ale go nie uszanował. Rzucił wszystko i pojechał robić interesa na wojnie. Mimo posępne wróżby ludzi trzeźwo patrzących na rzeczy, sklep galanteryjny pod firmą J. Mincel i S. Wokulski nie tylko nie upadał, ale nawet robił dobre interesa. Ani jednak ciekawość ogółu, ani fizyczne i duchowe zalety trzech subiektów, ani nawet ustalona reputacja sklepu może nie uchroniłaby go od upadku, gdyby nie zawiadował nim 40-letni pracownik firmy, przyjaciel i zastępca Wokulskiego, pan Ignacy Rzecki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzam, co nowego w szkole tuż po pierwszym dzwonku na lekcję. Ewa Pytka opowie nam o swoim filmie o Julii Pirot, a Kamila Serwicka pochwali się nagrodą Grand Prix, którą zdobyła na festiwalu filmowym w Locarno.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wracamy po wakacjach.
2: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
3: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
4: Od 15.00 nowość w RMF Classic, popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla was ja, Natalia Grzeszczyk.
5: A po godzinie 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Atmosferę wieczoru podgrzewam ja, Jadwiga Polus.
1: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?

0: W Rytmie Walce jakoś nam się rozkręca i w ogóle bardzo tanecznie ten drugi dzień września w śniadaniu mistrzów, środa w kalendarzu, a poranek drogowo dzisiaj pod znakiem literki K będą więc Kraków i Kajak Kielce.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
2: Do końca tego miesiąca ma potrwać w Krakowie remont torowiska przy Grzegu Rzeckiej. Zarząd dróg chce wykorzystać okazję i obsadzić przystanki przy hali targowej drzewami.
3: Pojawiła się taka koncepcja, żeby pnącza, które znajdują się przy przystankach, zastąpić drzewami i krzewami, żeby tam było więcej zieleni, więcej cienia. I ta koncepcja jest właśnie na ostatnim etapie uzgadniania ze służbami konserwatorskimi. I no i w ciągu września będziemy chcieli tam te drzewa wprowadzić.
2: Tłumacz Michał Pycnik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. To w Krakowie, a w Kielcach kolejne utrudnienia dla kierowców, które mają związek z budową trasy ekspresowej S74 przez miasto. Najnowsze informacje dla nas zbiera w tej sprawie Marcin Różyc.
4: Całkowicie zamknięta została ulica Klonowa na krótkim fragmencie między Jesionową a Wierzbową i wyznaczono objazdy. Prowadzą przez ulicę Jesionową, Marszałkowską, Wojewódzką i Klonową. Drogowcy zmienią też organizację ruchu na Marszałkowskiej. Początkowo chcieli to zrobić teraz, ale ze względu na początek roku szkolnego zmiany przesunięto na 3 września. Wtedy to ulica Marszałkowska będzie jednokierunkowa od Wiśniowej do Jesionowej.

0: Wyznaczono objazdy przez Klonową, Wiśniową, Warszawską i Turystyczną.
1: Tyle Marcin Różyc. Zakończenie budowy S74 przez Kielce planowane jest na drugi kwartał 2028 roku.

0: śledzimy, nie tylko Sherlock to robi, śledzimy doniesienia z dróg, z kraju, ze świata, kulturalne wieści również i tak dzisiaj właśnie będzie w Śniadaniu Mistrzów. Za chwilę fakty, a w nich między innymi wieści z S7, tam wypadek mamy w pobliżu węzła Jędrzejów Południe. Szczegóły zbiera w tej sprawie i w wielu innych dla nas Marana Chudzio.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.

0: 7.31, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Marlena Chudzio.
1: Co najmniej 8 osób, w tym dziecko, zginęło w nocnym ataku Rosji na Odessę na południu Ukrainy. Jak informują przedstawiciele miejscowej administracji wojskowej, uszkodzony został 24-piętrowy budynek. Eksplozja zniszczyła mieszkania na kilku piętrach. O poranku przed 7 naszego czasu silna eksplozja wstrząsnęła Kijowem. To 7 z rzędu dzień rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S7 w pobliżu węzła Jędrzejów w południe. Zderzyły się tam dwa samochody dostawcze. Zablokowana została jezdnia w kierunku Krakowa. Jesienią ma rozpocząć się budowa portu Polska, czyli nowego, największego lotniska w kraju. Mieszkańcy mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać to ogromne lotnisko, pytają, jakie będą ich dalsze losy i jak będzie wyglądało ich życie, gdy budowa na dobre ruszy.
2: Tak się córka pytała, bo nie wiadomo, czy oni nie są do wysiedlenia. Nie, tam to dopiero koło 40 roku. Kolejny etap, że jesteśmy dopiero pod kolejny etap. Mogłem się zgłosić do tego w czasie dobrowolnego wykupu. Nie zgłosiłem się.
3: Czeka pan na razie?
2: Czekam. No szkoda mi było. To wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
3: A gdyby musiał się pan wyprowadzić, to?
2: Z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
1: Usłyszał w Baranowie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Sprawa portu wróci w faktach za pół godziny.
0: A my teraz zerkamy do pogody. Dużo słońca na niebie na wschodzie kraju, trochę więcej chmur na zachodzie. Wtorek zapowiada się ten przyszły. No, dość przyjemnie, podobnie jak dzień dzisiejszy, a dziś mamy środę, no i obietnica ładnego, przyjemnego dnia. Mam nadzieję, znajdzie spełnienie, ale to dopiero po południu. Teraz jeszcze chłodniej. W Szczecinie tam 12 stopni, w Warszawie 15, w Opolu 17. Bardzo przyjemnie grać będziemy. Nowość w naszej liście porannej. The Cardigans. Znacie państwo taki zespół Off Campus? W tym serialu pojawia się ten utwór. Bardzo ładny. Można się ruszać. Kołysa.

0: prasy Łukasza Wojtusika.
1: I tak oto zrobiła nam się 7:40, czas na wieści z gazet. Gazeta Wyborcza o aferze związanej z Zonda Krypto szeroko informuje, ale my zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej. Rekordowa liczba odwołań od wyników. Coraz więcej maturzystów kwestionuje wyniki egzaminów. O tym właśnie dziennik dzisiaj pisze. W tym roku liczba wniosków o wgląd do prac maturalnych wzrosła o ponad 70%. W porównaniu z rokiem ubiegłym przekroczyła 126 tysięcy i rekordowa ta liczba przeciążyła komisje egzaminacyjne. Część maturzystów otrzymała terminy wglądu dopiero, uwaga, na ten miesiąc, a mamy wrzesień, więc już po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji na studia. Coraz częściej dochodzi też do zmian wyników po ponownej weryfikacji prac. Sprawą tą zajmuje się dziennik Gazeta Prawna. W ogóle o tym sporo także w mediach społecznościowych, no i na portalach informacyjnych. No, ja zaglądam teraz jeszcze do Pulsu Biznesu. Tutaj bardzo ciekawa informacja. Cywilne technologie trafią do zbrojeniówki. Ponad 2 miliardy złotych wsparcia. Firmy rozwijające technologie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, robotyki czy dronów będą mogły łatwiej wejść do sektora obronnego. I o tym pisze szerzej właśnie Puls Biznesu. Rusza seria programów wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw rozwijających technologie podwójnego zastosowania, czyli te, które są przydatne i cywilnie, i wojskowo. Łączna wartość planowanych konkursów i dotacji, jak już powiedziałem, przekracza 2 miliardy złotych. Cel jest prosty: przyspieszenie innowacji, wzmocnienie potencjału obronnego Polski i Unii Europejskiej. I o tym szerzej w Pulsie Biznesu przeczytacie.

0: Marka Szejmana, dźwięki do rodziny Adamsów na 11 minut przed 8, a u nas teraz...
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Igor Skrzypek u nas teraz z pakietem wieści ekonomicznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się, choć te wieści nie będą dobre dla kierowców. Niestety, nie dość, że pakiet CPN wygasł, to na dodatek baryłka ropy Brent jest już wyceniana powyżej 94-95 już nawet dolarów. Ropa drożeje, to efekt wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrza i nie chodzi tu tylko o niepokoje wśród inwestorów. Pociski trafiają w tankowce, ciśnienie Ormus. Transport przez to wąskie gardło świata ropy staje się coraz mniejszy. Jeszcze kilka tygodni temu dziennie przepływało tam nawet 9 milionów baryłek z ropą, a dziś nie więcej niż 4. Na stacjach paliw będzie coraz drożej, choć nie będzie gwałtownych podwyżek, no ale spodziewajmy się kilku groszowych wzrostów dzień po dniu.
0: No i to będą złe wieści nie tylko dla kierowców, ale także dla całej gospodarki.
2: No to prawda, bo to spirala groźna nie tylko dla portfeli zmotoryzowanych. Analitycy spodziewają się, że wraz ze wzrostem cen paliw we wrześniu inflacja wzrośnie, czyli drożej będzie nie tylko na stacjach, ale i w sklepach. To również złe wieści dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym, bo jeśli kredytobiorcy liczyli na obniżkę rat, to ostatni odczyt inflacji 3,4% raczej przekreśla na to szansę.
3: Odczyt inflacji wyraźnie powyżej prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku.
2: Ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki.
3: Najprawdopodobniej stopy w tym roku w Polsce się nie zmienią, a o potencjalnych obniżkach będziemy mówić gdzieś dopiero w okolicy połowy przyszłego roku, kiedy rzeczywiście inflacja znowu znajdzie się na ścieżce spadkowej.
2: Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu, pierwszy raz od lipca, no ale do obniżek stóp nie zachęca również słabsza niż w ostatnich tygodniach dyspozycja złotego. O poranku euro kosztuje 4,33 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,60, funt brytyjski 5,05 zł.
0: Tyle o poranku dla nas miał wieści ekonomicznych Igor Skrzypek, wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Wyboista droga do szkoły, patataj w dobrym towarzystwie, bonanza wybrzmiała u nas. Dobre towarzystwo ze mną już w studio, Marlena Chudzie, dzień dobry.
1: Niezłe towarzystwo zbierze się też dzisiaj w Sejmie. O tym, czym się zajmą, a czym chcieliby Polacy, żeby się zajęli posłowie, będzie w faktach.
0: Będziemy się temu przysłuchiwać, będzie także ważny temat przesłuchań.
2: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na Force Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. Force Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
2: Po reklamie.

0: Zbliża się ósma, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio o tej porze ma dla nas pakiet faktów.
1: Kilkadziesiąt osób przesłuchano już w śledztwie dotyczącym podejrzeń nieprawidłowości finansowych w Polskim Komitecie Olimpijskim i Polskiej Lidze Koszykówki pod rządami Radosława Piesiewicza, dowiedział się nasz reporter Krzysztof Zasada.
2: To postępowanie prowadzone w Gdańsku nie jest powiązane ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto, w którym prezes Piesiewicz ostatnio usłyszał zarzuty i został aresztowany.
1: Na czym w takim razie skupiają się prokuratorzy z Gdańska?
2: Analizują potężną liczbę zabezpieczonych przez CBA dokumentów papierowych, a także elektronicznych, to terabajty danych. Miliony plików. Na tej podstawie powstaje lista osób do przesłuchania. Te osoby są sukcesywnie wzywane do prokuratury. Pytane są o konkretne faktury czy, tu cytat, zdarzenia gospodarcze.
1: Nikt do tej pory nie usłyszał zarzutów. Śledczy nie informują, kogo konkretnie przesłuchali, zaznaczając, że nie wzywali jeszcze Piesiewicza. Co w takim razie dokładnie analizują śledcze?
2: Przede wszystkim, dlaczego prywatna firma Piesiewicza realizowała zadania dla PKOL-u oraz Koszykarskiej Ligi, inkasując w sumie ponad 9 milionów złotych? Po drugie, dlaczego część usług dla Komitetu Olimpijskiego realizowały firmy wiceprezesów, które uzyskały za to ponad 400 tysięcy złotych. Chodzi też o wyjaśnienie, czy komitet poniósł co najmniej milionową szkodę na remoncie restauracji w siedzibie PKOL-u.
1: Przed południem rusza pierwsze po urlopowej przerwie posiedzenie Sejmu. Trzydniowe obrady zdominują zapewne sprawy budzące najwięcej emocji w ostatnich tygodniach wakacji. W faktach Tomasz Skory, zatem co i kiedy się wydarzy?
3: Całe posiedzenie będzie się odbywać w cieniu afery Zonda Krypto, a ich szczytem, poza wciąż możliwymi doniesieniami o kolejnych działaniach śledczych, będzie głosowanie nad obaleniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Dla rządu to kolejna już konfrontacja z politycznymi przeciwnikami.
4: Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński, były premier Morawiecki z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem.
3: Mówił Donald Tusk. Drugą konfrontacją będzie wybór na kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze niedawno ministra Macieja Berka. Jutro rano kontrowersyjnego kandydata burzliwie pewnie zaopiniuje odpowiednia komisja. Głosowania w obu tych sprawach mają się odbyć w piątek.
1: A czym zdaniem Polaków w pierwszej kolejności powinni się zająć posłowie i posłanki na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu? Pytaliśmy o to mieszkańców Krakowa.
5: Dofinansowaniem do służby zdrowia.
6: Pierwsza myśl w obecnym klimacie, bezpieczeństwo narodowe.
7: Podatkami, progiem podatkowym.
8: Chyba służbą zdrowia.
1: Działania posłów będziemy śledzić w faktach. Ropa znów gwałtownie drożeje. Nie dość, że pakiet CPN wygasł, to na dodatek baryłka ropy jest już wyceniana powyżej $95. To efekt wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Pociski znów trafiają w tankowce w cieśninie Ormus. Transport przez to wąskie gardło świata ropy staje się coraz mniejszy. Kilka tygodni temu dziennie przepływało tam nawet 9 milionów baryłek, dziś nie więcej niż 4. Na stacjach paliw będzie zatem drożej, nie będzie gwałtownych podwyżek, ale spodziewajmy się kilkugroszowych wzrostów dzień po dniu. 2 września, dziś w szkołach zaczynają się lekcje, nowości także dla pracowników szkolnych stołówek. W menu musi być więcej warzyw i owoców, mniej cukru, do tego przynajmniej raz w tygodniu danie z warzyw strączkowych.
9: Myślę, że takie przepisy wyszukamy, że wszystkim będzie smakowało, palce lizać będzie.
10: Szefowa kuchni ma ból głowy teraz, czy nie?
9: Będziemy po prostu starali się dostosować te dania, tak żeby wszyscy coś tam jednak każdego dnia mogli zjeść.
1: Usłyszał od Iwony Łapińskiej, dyrektorki podstawówki nr 34 w Olsztynie, nasz reporter Piotr Bułakowski. Grunt, żeby uczniom nie zabrakło apetytu na wiedzę.
0: Ja apetyt mam ogromny, jak zawsze opowiadasz o jedzeniu.
11: Ja zawsze faktach. Ci to robię przed śniadaniem.
0: Tak. Fakty wrócą jednak o 8.30 i będą smaczne. Na pewno teraz do pogody zaglądamy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Temperatury o poranku reszta Polski może zazdrościć teraz mieszkańcom Opolszczyzny. Tam 18 stopni, to jest zdecydowanie najcieplejszy teraz region naszego kraju. 15 w stolicy na Lubelszczyźnie i w rejonie Kielc, 16 w Rzeszowie, na niebie dzisiaj słońce, chmury. Po południu może padać przelotnie w zasadzie, no głównie w centrum kraju i na wschodzie. Najcieplej dziś po południu 25 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 4 po 8, pierwszy taki już zupełnie serio dzwonek w szkołach na lekcje już zabrzmiał, nie? Nie ma ucieczki, nie ma ucieczki przed tym dzwonkiem, no będziemy czekać do końca czerwca na rozwiązanie sytuacji związanej z rokiem szkolnym nowym, a my w kalendarzu dzień od szkolnych historii niewolny, ale zajęty tymi historiami mamy, adekwatny do pokazywania takich historii, dzień pozyskiwania talentów, światowy, no to życzmy sobie, żeby szkoły, nauczyciele, żebyśmy wszyscy razem potrafili takie talenty dostrzegać, by te talenty rosły, dojrzewały. A wasz najbardziej niedoceniony talent, to ja mam na przykład taki jeden nieodkryty talent. Ja świetnie tańczę, tylko jeszcze tego nie odkryłem. Znaczy tak myślę, że świetnie tańczę. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. Dzielcie się ze mną, z nami swoimi talentami, a ja za moment połączę się z Bogdanem Frymorgenem, naszym londyńskim korespondentem. Sprawdzimy, co na Wyspach Brytyjskich. Przed 9:00 natomiast jeszcze polska szkoła i jej kłopoty i radości, i o Julii Pirot wam opowiemy.
12: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.
0: No i to wielojęzykowo nastraja.

0: Jeśli przez myśl rano przemknęła wam fraza, to jest jakaś prawdziwa przeprawa z tym porankiem. To właśnie dla was była ta propozycja muzyczna Most na rzece Kwai. Muzyka Malcolm Arnold. My teraz się przeprawiamy na Wyspy Brytyjskie. Tam sytuację na bieżąco o poranku śledzi dla nas nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frimorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: Ponad 7,5 tysiąca osób, tyle nielegalnych imigrantów, przypłynęło tego lata do brzegów Wielkiej Brytanii na małych łodziach i pontonach. Choć liczba ta wydaje się ogromna, w rzeczywistości jest najniższym letnim wynikiem od 6 lat. Jak to zwykle na wyspach bywa, liczby natychmiast stały się paliwem dla politycznego sporu. Rząd w Londynie szybko przypisał sobie sukces, twierdząc, że to efekt zaostrzonej współpracy i skuteczności akcji francuskiej policji po drugiej stronie kanału La Manche. Opozycja parlamentarna nie przyjmuje jednak tej narracji. Jej zdaniem statystykę poprawiła po prostu kapryśna pogoda, która skutecznie powstrzymywała przemytników przed wysyłaniem ludzi na niebezpieczne wody kanału La Manche. Sprawa imigracji pozostaje jednym z najbardziej gorących i emocjonalnych tematów na brytyjskiej scenie politycznej. Uczeni z Manchesteru opublikowali wyniki analiz, w których wynika, że w walce z nowotworami kluczowy może okazać się zegarek. Według lekarzy pacjenci chorujący na raka skóry i płuc, którzy przyjmują immunoterapię o poranku, mogą żyć nawet dwukrotnie dłużej niż ci, którzy ten sam lek otrzymują po południu. Wszystko sprowadza się do naszego naturalnego rytmu dobowego, według którego rano układ odpornościowy jest bardziej aktywny i najlepiej reaguje na stymulacje. Jak zauważają komentatorzy, to niezwykłe odkrycie pokazuje, że zmiana prostej procedury szpitalnej bez wydawania miliardów na nowe terapie może realnie wpłynąć na sukces w leczeniu pacjentów. Z Londynu Bogdan Frimorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?

0: Zaprzyjaźniony z nami Łukasz Lutz Rostkowski, jego Rebel Bubble Film Orchestra i muzyka do super polskiej produkcji Chłopi, temat Babie Lato. 19 minut po 8, nadal w kalendarzu lato, w kalendarzu także nowy rok szkolny, któremu się bacznie przyglądamy w Śniadaniu Mistrzów. W wielu szkołach już dzwonek na lekcję za nami, pierwszy w wielu do ostatniej chwili trwały remonty, w wielu także trzeba było skompletować zespół do prowadzenia nowych zajęć, a to związane jest między innymi z obowiązkową od tego roku edukacją zdrowotną.
1: Myślę, że dla niektórych rodziców jest to trochę niepokoju. Dla nas, ponieważ mamy już to przetestowane, wiemy, że łatwiej nam będzie ułożyć plan w momencie, kiedy edukacja zdrowotna jest obowiązkowa. Mamy świetnych nauczycieli, nie było problemu, żeby mieć osoby, które są do tego przygotowane.
0: Opowiada Teresa Radomska, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu. Rozmawiał z nią Przemek Wałczyński. W wielu szkołach ten świetny zespół nauczycielski udało się zebrać trochę jak drużynę pierścienia na ostatnią chwilę.
2: Wiem, że dyrektorzy również mają kadrę zapewnioną, chociaż często są to nauczyciele emerytowani, szczególnie w szkołach typu zawodowego, ale nie mamy tu takiego problemu, żeby jakaś klasa nie miała nauczycieli.
0: I o tym przekonywała Monika Jędrzejewską i nas wiceprezydent Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, a do szkoły dzisiaj podjeżdżamy rowerem, idziemy spacerkiem albo samochodem dojeżdżamy, albo jak kto woli komunikacją miejską. Trwa przy szkołach, przypominam, akcja bezpieczeństwa na drogę do szkoły, a udało się taką drogę w Szczecinie odnowić.
3: Przy szkołach podstawowych około 70 placówkach zostały odmalowane zebry, czyli przejścia dla pieszych, a także w ramach potrzeby zostały uzupełniane bądź wyczyszczone oznakowania, znaki po to, żeby dzieci mogły docierać do szkoły, a właśnie biorąc pod uwagę, że większość tych dzieci docierać będzie autobusami, to także więcej tych kursów.
0: Mówi Krzysztof Ufland z Zarządu Drogi Transportu Miejskiego w Szczecinie. Rozmawiał z nim Dawid Siwek. Będziemy się tej drodze w pierwszych dniach września do szkoły i rodziców, i dzieci bacznie przyglądać w Śniadaniu Mistrzów.
4: Śniadanie Mistrzów. Super przygoda.

0: Przyjemnym nuet z piątego kwintetu E-dur. Autorem muzyki jest Luigi Boccherini. Dworsko się zrobiło, elegancko i dobrze, bo tak też będzie w faktach. Poznamy się w faktach za chwilę z nowym królem Norwegii.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie.

0: 8.31, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Marlena Chudzioła.
1: Pilot śmigłowca, który zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu w okolicach zakładów chemicznych Siarkopol, sam zgłosił się na policję. Mężczyznę i pilotowaną przez niego maszynę policjanci poszukiwali od poniedziałku. To 56-latek, mieszka w powiecie tarnowskim. Policjanci potwierdzają jego udział w tym incydencie, a także ustalają, dlaczego pilot nie poinformował o tym, co się stało i uciekł po zerwaniu linii energetycznej. Niemcy zamykają rosyjski konsulat w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie. To odpowiedź na sierpniowy akt dywersji. Władze w Berlinie uważają, że to Moskwa stoi za incydentem z dronem i materiałami wybuchowymi znalezionymi na lotnisku w Lipsku. Maszyna prawdopodobnie miała uderzyć w ukraiński wojskowy samolot transportowy. Norwegia ma nowego króla. Hakon VIII złożył wczoraj przysięgę przed parlamentem. Królowa i ja pragniemy potwierdzić, że oddajemy się w służbę naszemu krajowi i jego mieszkańcom. W duchu tej tradycji również ja, jako król Norwegii, przyjąłem dewizę "Wszystko dla Norwegii". Oświadczył nowy król Håkon VIII. Zastąpił na tronie Haralda V, który zmarł pod koniec sierpnia w szpitalu w Oslo w wieku 89 lat. Jego pogrzeb w norweskiej stolicy zaplanowano na 9 września.
0: Tu mam taką piosenkę za chwilę, która będzie prawie królewska. Na pewno będzie nawiązywać do tych królewskich tematów, a teraz zerkamy do pogody. Fakty wracają o 9. Do piątku włącznie w ciągu dnia będziemy mieli popołudniami temperaturę powyżej 20 stopni. W weekend zrobi się chłodniej. Dziś 25 stopni maksymalnie, ale taka średnia temperatura na środę to 22 stopnie. Tyle zapowiadają specy od pogody właśnie. Teraz 18 stopni na Opolszczyźnie, 17 we Wrocławiu, 15-16 w stolicy. Dziś w miarę pogodnie, po południu trochę deszczu może nam się przytrafić na wschodzie i w centrum. Ja obiecałem królewską piosenkę. Była kiedyś taka figura Króla Słońca. Ain't no sunshine, Bill Withers. Żeby to słońce nie tylko dla króla świeciło jednak.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine, 8:35. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Pozyskiwania Talentów i przy tej okazji Darek napisał, że ma talent do instrumentów, zbiera je z całego świata. Okazało się nawet ostatnio, że potrafi z nich niezłe dźwięki wydobywać. No to rozwoju talentu muzycznego i kolekcjonerskiego także życzę Darku, a teraz opowieść o utalentowanej reżyserce i o ważnej postaci. Możecie w kinach znaleźć dokumentalny film Ewy Pytki o fascynującej postaci fotografki i uczestniczki francuskiego ruchu oporu. Mowa o Julii Pirot. Zdjęcia polskiej reporterki o żydowskich korzeniach udokumentowały wojnę, powstanie w Marsylii i powojenną Polskę. Fotografowała też słynne postaci, m.in. Pabla Picassa oraz Edith Piaf. Rozmawiała z Ewą Pytką, reżyserką filmu Julia Pirot, Piękno i Siła, Magda Juszczyk.
1: No ona była świadkiem historii na przestrzeni prawie całego XX wieku, czyli przeżyła dwie wojny. No pierwszą jako dziecko, bo urodziła się w 1907, niektóre źródła w 1908 podają, a zmarła w 2000 roku. Czyli no, te najtragiczniejsze momenty to oczywiście II wojna światowa, w której brała czynny udział już jako dojrzała osoba, młoda, ale już dojrzała, świadoma, po różnych przejściach, po odbyciu wyroku w więzieniu. Była więźniarką polityczną, więziona w Serbii, w Warszawie, za swoje poglądy, no umówmy się, lewicowe, a później walczyła z bronią w ręku, ponieważ nie godziła się na to, co zgotował Hitler całej Europie. I nie była obojętna, i to jest najważniejsze. Mm. Takimi najtragiczniejszymi wydarzeniami, z jakimi się spotkała, to z jej wypowiedzi można wysnuć, że to był pogrom kielecki. Taki zupełnie niewytłumaczalny obszar zła, który wybuchł, i ona dokumentowała, była jednym z takich fotoreporterów, których redakcja żołnierza polskiego wysłała.
2: 4 lipca 1946 roku.
1: 80 lat temu. Ona już fotografowała to, co się dokonało.
2: Zmasakrowane
1: ciała, opłakujące osoby, które pozostały, marsze ludzi, którzy dzień wcześniej brali udział w tej masakrze. Więc no, to jest wstrząsające i trudne, więc po prostu ciągle trzeba pamiętać, żeby nie być obojętnym wobec zła. Ale też miała świetliste takie momenty, czyli momenty wyzwolenia, powstania Marsylii na przykład, które w 1944 roku, w sierpniu też, tak jak powstanie Warszawy, ale powstanie w Marsylii zakończyło się zwycięstwem, ponieważ Francuzi mieli nieco innych aliantów niż my tutaj za rzeką Wisłą. Miała też momenty dużego szczęścia, a przede wszystkim jej jak taka postawa właśnie nieobojętności na zło. Ona się nie godziła z niesprawiedliwością i była tym swoim przekonaniom wierna do końca. Może chwilami utopijne one były. Wycofała się z zawodu w 1968 roku, no już kompletnie rozczarowana na komunizmem i postawą Gomułki, tymi antysemickimi wystąpieniami, i wtedy się z zawodu wycofała.
0: Z Ewą Pytką, reżyserką filmu Julia Pirot, Piękno i Siła, który znajdziecie w kinach, rozmawiała Magda Juszczyk.
3: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: I Wratislavi Kandas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Niziął, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Światło, którego nie widać, muzyka James Newton Howard. To za nami w środowym poranku, a w śniadaniu mistrzów teraz propozycja ruchowa. Przejażdżka rowerowa. Połączymy przyjemne z pożytecznym, ruch ze zwiedzaniem. A do wyboru mamy na przykład szlak łodzi bajkowej albo łódź muralową. I co dla nas intrygujące, trasy o przyjemnej nazwie Łódzkie Kina. To w drogę.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Każda z tematycznych łódzkich tras rowerowych, bajkowa, muralowa czy kinowa, ma mapę w formie papierowej, cyfrowej, jest audioprzewodnik, a to nie wszystko, zapewniają Michał Kędzierski i Arkadiusz Łuszczyński z EC1 Łódź.
2: Mapki mają taki format, żeby się mieściły doskonale do koszulek rowerowych, do kieszonek, które zwykle są z tyłu. Da się je pięknie rozłożyć w mapnikach, które zwykle mamy w torebkach, które się na kierownicy zamieszcza.
3: Wyposażyliśmy to dodatkowo w audiobook i ślad GPX, czyli żeby na urządzeniach elektronicznych, jakieś nawigacjach, bądź też nawet na telefonach można było sobie samodzielnie śledzić trasę, czy na pewno zwiedzamy to, co chcemy. A dojeżdżając do każdego punktu, który jest zaznaczony na mapie, możemy sobie odsłuchać audiobooka. Takie QR-kody to są. Łatwo szczytać, łatwo odtworzyć.
0: To, przyznajcie, dość uniwersalna propozycja zwiedzania Łodzi z perspektywy roweru, przeznaczona zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.

0: Zasłuchaliśmy się wspólnie z Marleną Kudzio. To była 11. sonata fortepianowa A-dur. We fragmencie od pana Mozarta taki prezent, a fakty najbliższe o 9:00. Co w faktach, Marleno?
1: A w faktach powiemy między innymi o tym, jak postępują albo nie postępują prace przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.
0: No, domyślam się, że postępują albo nie postępują, tak jak budowa metra w Krakowie. Ale do tego tematu też wrócimy, między innymi jutro w Śniadaniu Mistrzów.
2: Reklama. Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Po reklamie.

0: Minęła dziewiąta, RMF Classic, RMF Classic Warszawa i kolejny pakiet faktów od Marleny Chudzio.
1: Akcja poszukiwawcza w okolicach Pucka na Pomorzu. Dwóch mężczyzn późnym wieczorem poruszało się skuterem wodnym i nie wrócili na brzeg. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Anna Pałamar. Co ustaliłaś?
2: Poszukiwania trwały całą noc. Przed godziną 6 rano służbom udało się znaleźć jednego z mężczyzn wraz ze skuterem w okolicach Osłonina w gminie Puck. 40-latek był przytomny, został zabrany śmigłowcem do szpitala. Takie informacje przekazał mi dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska. Poszukiwania drugiego mężczyzny nadal trwają. Miał się oddalić i próbować płynąć do brzegu wpław. W akcji udział bierze śmigłowiec SAR, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja i kilka łodzi poszukiwawczych.
1: Nieznany obiekt eksplodował rano na dworcu kolejowym w Augsburgu na południowym zachodzie Niemiec. Dwie osoby zostały lekko ranne. Wybuch uszkodził okna. Na miejscu zdarzenia obecni są eksperci do spraw materiałów wybuchowych z Landowego Urzędu Kryminalnego. Nie wiadomo na razie nic o przyczynach tego zdarzenia. Termin się nie zmienia. To rok 2032. Tak Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, odpowiada na pytanie o termin rozpoczęcia pracy lotniska Port Polska, inwestycji nazywanej kiedyś centralnym portem komunikacyjnym.
3: Grunty są wykupione w zdecydowanej większości. Tam trwają ostateczne negocjacje z właścicielami, którzy nie zgodzili się na tak zwany program dobrowolnych nabyć, ale nas interesuje i Polaków finał, czyli wybudowanie nowego lotniska i kolei do Derzegu.
4: Bo to jest, rozumiem, kluczowe
3: termin. Termin się nie zmienia, dalej jest utrzymywany termin 2032 roku.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski. Szereg wątpliwości dotyczących budowy największego lotniska w Polsce zgłaszają mieszkańcy mazowieckiego Baranowa. Właśnie na terenie tej miejscowości między Łodzią a Warszawą planowane jest lotnisko o nazwie Port Polska. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Czego dotyczą te wątpliwości?
5: Po pierwsze tego, kto będzie nowym prezesem spółki, która odpowiada za tę ogromną inwestycję, która ma kosztować ponad 130 miliardów złotych. Były prezes został odwołany 31 lipca, ponad miesiąc temu. Nowi kandydaci mogą zgłaszać się jeszcze do 23 września. Z jednej strony są te zmiany personalne na wysokim szczeblu, a z drugiej zapowiedzi, że jesienią rozpocznie się właściwa budowa lotniska. W czasie wakacji jeden z członków zarządu spółki, Piotr Rachwalski, mówił mi, że symboliczna pierwsza łopata niebawem będzie wbita w Baranowie.
6: Mamy z tych działek większość już pozyskaną. Mamy już własność i decyzje lokalizacyjne, więc możemy budować.
5: Właściciele działek, które mają sąsiadować z nowym lotniskiem, zastanawiają się, co robić. Wyprowadzać się czy czekać?
7: Siedzimy w głowie wędlik.
8: Całe wsie już są powyprowadzane. To już dwie straże już są skasowane.
5: Lotnisko w Baranowie ma działać według planów za 6 lat, pod koniec 2032 roku.
1: Uczniowie szkół podstawowych nie mogą korzystać z telefonów w szkole, ani w czasie lekcji, ani w czasie przerw. Przed pierwszym dniem zajęć lekcyjnych sprawdzamy, jak zakaz korzystania z urządzeń tego typu wygląda w praktyce. W faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, czy już dziś za złamanie zakazu grożą jakieś konsekwencje?
9: Niekoniecznie. Chociaż zakaz już obowiązuje, szkoły mają czas na dostosowanie do nich swoich statutów do końca grudnia. Teraz nauczyciele i dyrektorzy muszą zapoznać z nowymi zasadami rodziców i uczniów. Ale zakaz nie oznacza, że we wszystkich placówkach pojawią się szafki na urządzenia. Wystarczy, że telefon będzie w plecaku, byle uczeń z niego nie korzystał.
1: Będziemy się realizacji tego nowego przepisu przyglądać.
0: A ja zapraszam na kolejny pakiet faktów od Marleny Chudzio. Fakty u nas o 10:00.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 16 stopni w Kielcach, tyle samo mamy w stolicy i w Poznaniu, no miejscami na Mazowszu 17 stopni. Oddajmy sprawiedliwość temu regionowi kraju. 17-18 stopni na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, tak rozwija się nam drugi dzień września. Dziś ma być w miarę pogodnie, trochę więcej chmur teraz na zachodzie, najwięcej przejaśnień na północnym wschodzie kraju obecnie. Maksymalnie dzisiaj 25 stopni, najcieplej ma być na Podkarpaciu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dobre wieści staram się dostarczać i robić tak, żeby nic o poranku ważnego wam nie umknęło. Z całą drużyną RMF Classic się staram. Ze śniadaniem mistrzów, mam nadzieję, po prostu nic wam nie umknie. Staramy się o to całą redakcją. No i przy okazji, żeby to był po prostu dobry początek dnia. Dzień dobry. Za moment o ważnej nagrodzie dla polskiego dokumentu opowie nam reżyserka Kamila Serwicka, która zgarnęła nagrodę Grand Prix na festiwalu w Locarno.
10: Śniadanie mistrzów. Muzyczne i treściwe.
0: Mówiłem o tym, że zależy nam na tym, żeby dla was to był po prostu dzień dobry. Muzycznie też. Na taką okoliczność pojawia się Bill Withers i Lovely Day. 6 po 9. Łukasz Wojtusik. O, i skrzypce więcej, głośniej. Dzień dobry.

0: No, chciałbym mieć taką drugą frazę. Dobrze, nie będę. Łukasz Wojtusik, prawie 10 minut po 9. Powoli ten dzień zwany środą nam się, mam nadzieję, rozkręca. Rozkręci się na dobre około 13. I za chwilę będę argumentował, dlaczego tak jest. No, bo okazuje się, że nie trzeba mieć supermocy i super umiejętności, żeby stwierdzić, że w tym miesiącu, we wrześniu, w naszym kraju rządzić będzie kto? Lalka. Za 2 tygodnie premiera serialu inspirowanego powieścią Bolesława Prusa. Pod koniec miesiąca do kina trafi ekranizacja filmowa opowieści o Wokulskim z Marcinem Dorocińskim w roli głównej. No ale to wszystko nic, bo my lalkę wam gwarantujemy 2 razy dziennie. Z mistrzem lalkę, bo lalkę czyta u nas sam pan Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30, o 20.30 kolejny odcinek, kolejne przygody Wokulskiego, Łęckiej w interpretacji Andrzeja Seweryna. Tak jest, że tylko u nas. Dlaczego ta 13? No bo o 13 to można się już zacząć szykować. Kawę zrobić, w imbryczku coś zaparzyć, ciasteczko przygotować, by zasiąść przed radioodbiornikiem i przenieść się do XIX-wiecznej Warszawy.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: reklama.
1: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
2: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

23 minuty po 11:00. Zapraszam do nas, oczywiście do RMF Classic. Braveheart, Waleczne Serce, muzyka z filmu Wolfganga, Amadeusz Mozart, Katie Melua z piosenką. Do tego wszystkie biznesy Stanisława Wokulskiego, które proponujecie w naszej konkursowej zabawie Świat jak z lalki. Teraz tokata demol Jana Sebastiana Bacha, na organach gra Carlo Carlei.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Zapraszamy. Świat z lalki, a w tym świecie rządzi pieniądz i pieniądz w roli głównej. O tym z Dariuszem Stańczukiem rozmawiamy. A teraz policzymy się z Izabelą Łęcką. Czy wiadomo, ile Wokulski wydał na Izabelę?
2: Tak, padło już takie pytanie. Owszem, są odpowiedzi, a Wokulski nie ograniczał się w tych zalotach do kwiatów i kolacji. O nie, to były znacznie poważniejsze zabiegi, kwoty. Żeby zdobyć Izabelę, arystokratkę ze zubożałej rodziny, ale dalej dumnie się noszącą, Wokulski wykupywał długi jej ojca, kupował rodzinne srebra Łęckich. Grając z panem Tomaszem w karty, celowo przegrywał pieniądze, prawda? Wydał 90 tysięcy rubli na kamienice Łęckich. Stał tymi pieniędzmi w środowisku, do którego chciał za wszelką cenę wejść, a te zaloty słono go kosztowały. Ruble z 1878 roku przeliczono przez wartość złota. No i dziś można te wszystkie transakcje z powieści Prusa przeliczać na nasze. Co się okazuje, jeden rubel z lalki to jest jakieś 400 zł dzisiejszych. I na przykład kiedy sytuacja finansowa Łęckich się pogarsza, pamiętamy, Izabela postanawia sprzedać rodzinny serwis i srebra, no i pojawia się wtedy tajemniczy nabywca oferujący 5000 rubli i to jest Wokulski oczywiście.
1: A te 5000 rubli to jest ile naszych złotych?
2: Uwaga, proszę Państwa, jakieś 2 miliony. Tak, a teraz jeszcze raz uwaga, zsumowano wszystkie kwoty, które Wokulski uruchomił w związku z Łęckimi, żeby wejść do świata Izabeli i ta kwota przekracza 100 tysięcy rubli, sama kamienica 90 tysięcy, srebra 5 tysięcy, do tego weksle, dobroczynność 800 rubli za klacz wyścigową barona Krzeszowskiego plus inne jeszcze mniejsze wydatki, razem daje to wszystko ponad 40 milionów dzisiejszych złotych.
1: I pomyśleć, jakie to bolesne. Rozrywa mi serce, że to Wokulskiemu nie pomogło.
2: Tak, nie pomogło, bo i dla Izabeli to nie były romantyczne gesty. Raczej takie upokarzające datki ofiary ze strony nowobogackiego adoratora. No i cóż, ta kasa otworzyła Wokulskiemu drzwi do świata arystokratów, ale lalki dzięki niej nie zdobył.
1: Ale gdyby to widział Stanisław i słyszał, na otarcie łez słuchacze RMF Classic przygotowują mu fantastyczny, współczesny biznesplan, bo to jest zadanie konkursowe. I wyobraź sobie, fajnie, Darku, w grze nasi słuchacze mają fantazję naprawdę niesamowitą. Są i kryptowaluty, dasz wiarę, i nawet butelki kaucyjne.
2: No proszę bardzo.
1: Nie mogę się doczekać chyba finału.
2: Jeszcze mniej oczywiste. Właśnie, też czekam. No i co? Słuchamy. Dalej.
1: Słuchamy, czekamy, dziękujemy. Przenosimy się teraz do nieco innego filmowego świata. James Horner i Braveheart, Waleczne serce.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nasz bił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Tutaj! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Drodzy film miłośnicy, zapraszam serdecznie od 11 do 13 września do Trójmiasta na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej Brasswood Soundtracks. Kompozycje z najlepszych filmów i seriali w oryginalnych, orkiestrowych i elektronicznych wyconaniach. Wiedźmin, Chłopi 1670, The Addams Family, muzyka z filmów Davida Lyncha, oryginalni twórcy muzyki Stranger Things. W programie także parada, masterclassy, spotkania i rozmowy z oscarowymi twórcami. Bilety dostępne na www.brasswoodfestival.pl. Zapraszam serdecznie. Dyrektor artystyczny Łukasz Rostkowski.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
4: Po reklamie.

Rotterdamska Orkiestra Filharmoniczna i David Zinman, Lot Czmiele Mikołaja Rymskiego-Korsakowa. I niech nam w tempie tego lotu leci praca i inne zajętości. Na szczęście mamy najpiękniejszą muzykę filmową. W tym świecie można się zgubić na żądanie. Mamy też Świat jak z lalki, czyli nasza nowa konkursowa zabawa. I plan gry proponuje następujący. W samo południe najważniejsze fakty. Potem o 12.30 finał dzisiejszego konkursu Świat jak z lalki, a potem już z górki z cudowną wisienką na tym radiowym torcie, czyli o 13.30 kolejny fragment powieści Lalka Bolesława Prusa przeczyta Andrzej Seweryn.

0: reklama.
1: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: I to jest RMF Classic w samo południe. Najważniejsze fakty, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
1: Sejm nie będzie wprowadzał do budżetu zmian zapewniających przyszłoroczne działania Trybunału Konstytucyjnego, zapowiedział marszałek Sejmu. Odpowiadając na pytanie naszego dziennikarza, Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że instytucja, która praktycznie nie działa i nie umie złożyć wniosku o swoje finansowanie, sama skazuje się na taki los.
2: Pan Święczkowski z panem prezydentem Nawrockim odpowiadają za skandaliczny, antydemokratyczny stan Trybunału Konstytucyjnego. Dopóki nie zmienią swojego sposobu myślenia i działania, tak będzie, jak jest. Nie przewiduję żadnych dodatkowych działań Sejmu w tej sprawie, żeby poprawiać sytuację finansową Trybunału Konstytucyjnego.
1: Marszałek poinformował też, że wczoraj podpisał pismo nakazujące poprawienie wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Wnioskodawcy będą mieli na to 14 dni. Jeśli nie zdążą, wniosek trafi do kosza. Prawie 2 miliony złotych to kwota, jaką organizatorzy referendum o odwołanie prezydenta Krakowa zgromadzili na cele plebiscytu. Krajowe Biuro Wyborcze opublikowało sprawozdanie o źródłach finansowania kampanii. Przejrzał je nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, kto najhojniej wsparł inicjatywę?
3: To Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, którego liderem jest Łukasz Gibała. To o tyle zaskakujące, że sam nie widniał wśród organizatorów plebiscytu, a pytany o finansowanie mówił o wsparciu w granicach rozsądku. To wsparcie wyniosło 1 895 164 zł i 49 groszy, co stanowi prawie 95% kwoty wskazanej w złożonym sprawozdaniu. Te świadczenia opisane są jako środki niepieniężne, czyli na przykład usługi takie jak plakaty czy ulotki. Na to wydano ponad 117 tysięcy złotych. W sprawozdaniu ujęta jest także kwota, jaką inicjatorzy wydali na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w zbieranie podpisów, a kosztowało to prawie 465 tysięcy złotych.
1: Andrzej Poczobut spotkał się z papieżem Leonem XIV. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi podszedł do papieża po zakończeniu cotygodniowej audiencji generalnej, w której uczestniczyło kilka tysięcy osób. Przeprowadzili krótką rozmowę.
4: Są i takie fakty.
1: Winobranie już w najbliższy piątek. Zielona Góra z okazji swojego święta zaprasza na koncerty i do miasteczka winiarskiego.
5: Sukcesywnie poszerzamy rozkład domków. 52 domki już są i jest oczekiwanie na więcej. To będziemy co roku tą strefę poszerzali. Dzisiaj ją przede wszystkim wydzielamy i eksponujemy jako miasteczko winobraniowe. Degustacja lokalnych potraw, muzyka, to więc to musi wyglądać inaczej i na to kładziemy nacisk.
1: Tłumaczył prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski. Winobranie potrwa do 13 września.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Ciśnienie bez zmian, a w samo południe w Warszawie mamy 1004 hektopaskale. Zachmurzenie małe, umiarkowane, miejscami trochę chmur i deszczu przelotnego, głównie na północy i południowym wschodzie. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 22 w centrum i 24 maksymalnie na południowym wschodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
8: Mówi Tomasz Organek.
9: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
10: Tu Kuba Badach.
11: RMF Classic. Najchętniej słucham w kąpieli. A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
7: RMF Classic.

11.12. Witajcie na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. To była muzyka z filmu Uwierz w ducha, a ja wierzę w nasz biznes plan dla Stanisława Wokulskiego. Świat jak z lalki i pytanie konkursowe jeszcze aktualne i jeszcze można grać. W jakim współczesnym biznesie Wokulski mógłby dziś odnieść sukces? Odpowiedzi mnóstwo. Wasza fantazja nieposkromiona. Od kryptowalut po butelki kaucyjne, od deweloperki po drony. No i generalnie Stanisław Wokulski jest karcony przez was za interesy z Rosją. Dziękuję za kreatywne odpowiedzi na konkursowe pytania. Piszcie, jeśli jeszcze macie jakieś pomysły, aby zagrać wabank. Finał o 12.30, trochę czasu, w sumie cały czas jest. I tak sobie myślę, że gdyby wydać to, co napisaliście w postaci takiego kreatywnego podręcznika do biznesu, to mogłoby mieć tytuł na przykład Dawno temu i dziś w biznesie, albo Król Lew biznesu, Terminator konkurencji, wymyśliłam jeszcze grę o tron w biznesie, ale to na przyszłość, gdybyśmy chcieli zrobić wspólny biznes na tej publikacji. Wcześniej napiszcie, wymyślcie biznes dla Stanisława Wokulskiego i wpiszcie formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Autorka, autor najciekawszego, kreatywnego wpisu otrzymuje kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów.

0: z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.

0: my wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Po reklamie.

0: 12.32 RMF Classic i czas na finał, a także biznesplan dla Stanisława Wogórskiego.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w radiowym świecie jak z lalki finał dzisiejszej edycji naszej zabawy i ogłoszenie zwyciężczyni, a może to będzie zwycięzca i odpowiedź na pytanie, którym dziś zajmowaliście się, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, w jakim współczesnym biznesie Wokulski mógłby odnieść sukces? Odpowiedzi multum, ale wszystkie przeczytaliśmy, są fantastyczne, fantazji, wyobraźni wam nie brakuje, jak mówiłam, kryptowaluty, deweloperka, drony, sprzedaż dronów, mnóstwo pomysłów na biznes współczesny dla Stanisława Wokulskiego i po długiej, intensywnej naradzie postanowiliśmy, że naszą zwyciężczynią jest dziś z biznesplanem dla Stanisława Wokulskiego. Byłby zachwycony, jestem przekonana, pani Karolina. Pani Karolino, jaki ma pani plan dla naszego bohatera?
2: Żeby stworzył aplikację randkową, której będzie właścicielem i będzie ułatwiał osobom na zasadzie...
0: Łączenia się w pary, jak to w aplikacji, prawda?
2: Tak, łączenia się w pary, dziękuję, tak, dokładnie.
0: Zaproponowała pani, rozwinę ten wątek, no bo jest zwycięski i ciekawy, aby aplikacja nazywała się Łęcka.
2: Łęcka, tak.
0: Miała pakiety premium i VIP, no i widzę, że tutaj chodzi, aby algorytmy raczej łączyły majątki niż serca, tak? Dobrze rozumiem?
2: Dokładnie. Tak.
0: Znakomity pomysł. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jeśli pani Karolina się zgodzi, rozwiniemy cały biznesplan i przedstawimy wszystkie pakiety aplikacji randkowej pod tytułem Łęcka. Tymczasem łączymy panią Karolinę ze światem lalki i z naszą zwycięską nagrodą, czyli kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa. Jest naprawdę piękne i obłędne. No i koszulka z bohaterką albo z bohaterem powieści Bolesława Prusa. I tak brzmi finał, taki jest plan dla Stanisława Wokulskiego, a jutro, jestem o tym przekonana, w świecie lalki naszym radiowym zaskoczymy was kolejnym pytaniem.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 nowość w RMF Classic. Popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla was ja, Katarzyna Chnat.
4: Po 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Za gorącą atmosferę wieczorów odpowiadam ja, Tytus Hołdys.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosoli Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Po reklamie.

Uwertura do Cyrulika Sewilskiego Rossiniego grała Luzańska Orkiestra Kameralna, a muzyków prowadził Jesus Lopez Cobos. Za 9 minut 13 to jest RMF Classic, nawiązując do piosenki, którą zaśpiewa Elvis Presley za chwilę. Nie idziemy sami ścieżką dźwiękową. Jesteśmy z wami, muzyczne wsparcie w pracy, a wśród bohaterek i bohaterów, którzy pojawią się na ścieżce dźwiękowej, bohaterowie takich filmów jak Teoria Wszystkiego, Pierwszy Człowiek, będzie też Powrót Siedmiu Wspaniałych i Star Trek i Nietykalni jeszcze przed godziną 13. Teraz Elvis Presley.

0: reklama.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
0: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Po reklamie.
12: Jest punktualnie 13, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
13: Kilkudziesięciu policjantów interweniuje w związku z eksmisją na tzw. osiedlu maltańskim w Poznaniu. Komornik eksmituje kobietę, a w jej obronie stanęło kilkudziesięciu sąsiadów. Na osiedlu maltańskim, które przez lata rozbudowywało się z rodzinnych ogródków działkowych do blisko 200 mini posesji, jest mnóstwo policji i protestujący, którzy zabarykadowali się na posesji pani Sandry Majer.
14: Proszę nie utrudniać, proszę o opuszczenie tego miejsca. Proszę nie stosować czynnego ani biernego oporu. W stosunku do tych osób zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego.
13: Komornik wykonuje nakaz eksmisji, choć ta, zdaniem pełnomocnika kobiety, jest nielegalna. Kobieta otrzymała od dewelopera, który jest nowym właścicielem gruntu, propozycję opłacenia mieszkania na rok oraz pomocy w znalezieniu nowego lokum. Kobieta jednak z tego nie skorzystała i zapowiada dalsze kroki prawne. Do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy wrócą przepisy uprawniające gminy, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe do zakazywania tego najmu. Przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Wszędzie tam, gdzie zagrożony będzie porządek, bezpieczeństwo, elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzję wykluczającą tego typu biznesy. Ustawa wejdzie w całości dopiero w 2028 roku. Trzeba dać szansę wszystkim przygotować się do nowych przepisów. Są też przepisy w tej ustawie, które wejdą w życie natychmiast i one będą działały w sytuacji, w której dochodzi do naruszania porządku, zapowiedział szef rządu. Rosja doprowadziła do eskalacji i przeprowadziła atak hybrydowy na Niemcy. Musi więc liczyć się z konsekwencjami, zapowiedział szef niemieckiego MSZ-u Johan Wadepul. W irlandzkim Wicklow ministrowie spraw zagranicznych Unii przygotowują odpowiedź na rosyjski atak hybrydowy w Lipsku. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała, że atak ten ma wszelkie znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Jakie sankcje wchodzą w grę?
15: Kallas zapowiedziała sankcje na 1600 osób i podmiotów z rosyjskiego sektora zbrojeniowego. Niemcy chcą rozszerzenia sankcji personalnych, zwiększenia presji na rosyjską flotę cieni i zaostrzenia kontroli wjazdu dla Rosjan. Francja popiera Berlin, a Finlandia zaproponowała zakaz importu rosyjskiego aluminium. Nie jesteśmy wystarczająco skuteczni, powiedział jednak litewski minister Kęstutis Budrys, ponownie apelując o wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na pomoc Ukrainie. Pomysł popiera Polska, ale sprzeciwia mu się nadal Belgia, gdzie znajduje się większość aktywów.
13: Informuje nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
16: Popołudniowe fakty RMF Classic.
13: W cyklu Twoje zdrowie w faktach mówimy dziś o niestandardowych terapiach w medycynie. Jedną z nich jest hortiterapia, czyli terapia ogrodem. W ogrodach Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie zajęcia prowadzi dr Monika Cioć z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na czym polega hortiterapia małych pacjentów?
17: To może być na przykład mała motoryka, ruchy precyzyjne, gdzie sięgamy na przykład po rośliny, wysiewamy precyzyjnie nasiona. Możemy dotykać różnego rodzaju liście na przykład roślin, które różnią się swoją strukturą, fakturą. Możemy się schylić właśnie, możesz nawet urwać liść, co? I powiedz, jaką on ma strukturę, jaki on jest w dotyku. Zobacz. Chropowaty. Sam kontakt z przyrodą, samo przebywanie z roślinami, oddziaływanie, to, że słyszymy właśnie to, co teraz, śpiew ptaków, szum, nie wiem, liści na drzewie, czy obserwujemy poruszające się chmury, to już bardzo pozytywnie wpływa na cały nasz organizm tak naprawdę.
13: Na naszym portalu opisujemy też inne terapie, jak dogoterapia czy muzykoterapia.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Ciśnienie bez zmian. W południe w Warszawie wyniosło 1004 hektopaskale. Zachmurzenie małe, umiarkowane, miejscami tylko, szczególnie na północy i południowym wschodzie, trochę więcej chmur może się zebrać, a z chmur przelotny deszcz. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum i 25 na południowym wschodzie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
20: This is Gustavo Santaolalla.
21: Hi, this is James Newton Howard.
22: This is Daniel Pemberton.
23: Hi, this is Max Richter.
24: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

11 minut po 13, to jest RMF Classic, a to była muzyka z filmu Powrót Siedmiu Wspaniałych. I w sprawie powrotów, to wróciliśmy po wakacyjnej przerwie do wrześniowej ramówki, choć nieco odmienionej i odświeżonej, to jeden powrót. Kolejny, spektakularny, to już o 13.30 powróci kolejny fragment lalki Bolesława Prusa. Wspaniałej lalki we wspaniałej interpretacji Andrzeja Seweryna, który czyta u nas kolejne fragmenty powieści. 13.30, czyli za chwilę, i o 20.30 kolejny fragment. Przypominam, Andrzej Seweryn wciela się także w rolę Tomasza Łęckiego, ojca Izabeli, w nowej filmowej ekranizacji lalki, na którą też oczywiście z niecierpliwością czekamy. Czyli 13.30, Andrzej Seweryn i kolejny fragment lalki Bolesława Prusa, i na to spotkanie z lalką, ze znakomitym aktorem, idziemy właśnie sobie razem ścieżką dźwiękową RMF Classic, a tu między innymi Pierwszy Człowiek, Star Trek 5, a teraz Teoria Wszystkiego, muzyka, którą napisał Johan Johansson.

0: Reklama.
1: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
2: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: To były cztery pory roku Vivaldiego we fragmencie w RMF Classic. Jest 14.30, zatem czas na nasz puls dnia i przegląd tego, co można teraz złowić w sieci. Katarzyna Chnat, zapraszam.
1: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Zatem jakich informacji szukają teraz Polacy w internecie? Sprawdziłam i okazuje się, że wśród najczęściej klikanych tematów są m.in. sprawa osiedla maltańskiego w Poznaniu. Wyszukiwanie dotyczy protestu mieszkańców i przepychanek z policją podczas próby przeprowadzenia eksmisji, a w tle jest spór z kurią. Temat łączy w sobie kwestie mieszkaniowe, eksmisje i prawa lokatorów, dlatego też jest tak gorący dzisiaj. Poza tym interesuje nas również sprawa Putina i sytuacja wokół wojny, a to wszystko dlatego, że wojna i stanowisko Kremla bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo Europy. No i jeszcze bezrobocie w Polsce to bardzo klikalny temat. Użytkownicy internetu szukają danych o stopie bezrobocia. Według przywoływanych informacji w lipcu wyniosła ona w Polsce 3,4%, co dawało nam drugie miejsce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o najniższe bezrobocie. I jeszcze tematy sportowe, Mariusz Fornalczyk i możliwy transfer. To nośny dziś temat, bo ta sprawa może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o układ sił w Ekstraklasie. Tyle na dzisiaj, kolejny Puls Dnia znów jutro o 14.30, a od 15.00 zapraszam na magazyn Popkultura. Do usłyszenia.
1: Puls Dnia w RMF Classic.

Andrzej Seweryn. Już o 20:30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Po reklamie.

Godzina szczytów RMF Classic. Zostaw pośpiech za sobą. Czas na chwilę oddechu w naszym towarzystwie.

Godzina szczytów RMF Classic. Zostaw pośpiech za sobą. Czas na chwilę oddechu w naszym towarzystwie.

0: Kill Bill, temat z tej produkcji kończy tę godzinę specjalnego programu w nowej ramówce RMF Classic. Zbliża się godzina 15, za chwilę magazyn Popkultura, a wcześniej najświeższe fakty. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
4: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
3: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
5: Natalia Ryba.
4: Jacek Cykan.
3: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
6: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Kler, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, jest 15, zatem czas na najświeższe fakty. Szczegóły ma dla nas Grzegorz Jasiński.
17: Trzy kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, informuje Prokuratura Krajowa. Równocześnie w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trwają przeszukania. Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane w swoich domach. Dwie kobiety zatrzymane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach mają związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Nie wiadomo na razie, jaki mają status w tej sprawie. Prokuratura podaje jedynie inicjały zatrzymanych. Wiadomo, że w czasie przeszukań zabezpieczono mienie o znacznej wartości, biżuterię, zegarki, samochody, a także gotówkę. Jednocześnie w Warszawie do siedziby PKOL-u i UOKiK-u weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
18: Celem oczywiście jest zabezpieczenia dokumentacji mogącej stanowić dowód w tej sprawie. Jeśli chodzi o tutaj dalsze czynności w tym śledztwie, no to oczywiście tutaj zasłonie się dobrem śledztwa.
17: Mówi rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Michał Pietraszko. Wszyscy dziś zatrzymani mają trafić do Śląskiego Oddziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam ewentualnie mogą usłyszeć zarzuty. Na dzisiejsze popołudnie zaplanowano przesłuchanie kierowcy ciężarówki, który wczoraj, zgodnie z ustaleniami śledczych, wjechał w pojazdy ekipy drogowców na autostradzie A1 w pobliżu Mykanowa w Śląskiem. Zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat. 4 kolejne w ciężkim stanie trafiły do szpitali.
19: Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Z ustaleń śledczych wynika, że kierowca ciężarówki najechał na zaparkowane pojazdy ekipy remontowej oraz pracowników, którzy prowadzili pracę na prawym pasie ruchu. Śledczy będą analizować nie tylko zachowanie kierowcy, ale także sposób zabezpieczenia pracy na autostradzie. W związku z tym policjanci z Częstochowy poszukują świadków, którzy wczoraj Wczoraj przed 9 rano podróżowali autostradą A1 w okolicy zjazdu do Mykanowa i mają nagrania z wideorejestratorów, które pomogą ustalić, jak pojazdy drogowców były ustawione. Zatrzymany 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy, pobrano mu krew do dalszych dokładnych badań.
17: Informuje nasza reporterka Anna Kropaczek. Podejrzanymi o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku są mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi, poinformowały dziennik Süddeutsche Zeitung oraz rozgłośnie publiczne. Według mediów urodzony w Rosji mężczyzna z łotewskim paszportem utrzymuje powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi. Drugi podejrzany pochodzący z Białorusi był już notowany w różnych krajach za inne przestępstwa.
5: Pytamy o fakty.
17: Czy kontakt z psem może obniżyć stres? Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach terapie niestandardowe. Odwiedziliśmy z mikrofonem Kraków Airport, gdzie czworonogi wspierają emocjonalnie pasażerów oczekujących na samolot.
14: Była taka sytuacja, kiedy musieliśmy odprowadzić pasażerkę na płytę lotniska prawie pod sam samolot. Poczuła ten bardzo duży lęk. Natomiast po rozmowie, po kontakcie z psem, wsiadła do samolotu z uśmiechem na twarzy.
20: Pasażerka była wyraźnie zestresowana, to było widać.
14: Pani była spocona, była roztrzęsiona.
21: Brawko!
14: Siri jest bardzo grzecznym pieskiem i doskonale wie, że w terminalu nie wolno szczekać.
20: Nie zaznaczy swojej obecności, ale jest tu z nami.
14: Chce pani pogłaskać?
22: Bardzo.
14: Proszę bardzo. Gdzie pani leci?
22: Do Strasburga przez Frankfurt.
20: Bardzo się potwornie boi latać, ale ja jak ja, ale mój syn. Faktycznie pies zwrócił uwagę, że dziecko jest zestresowane?
23: Podszedł do Olka. Najpierw go pogłaskał, potem się troszeczkę z nim bawił.
17: Pracy dogoterapeutki Katarzyny Harmaty i suczki Chiri przyglądała się nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.
0: Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 16. Ja zapraszam jeszcze teraz na prognozę pogody.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Raczej pogodnie dzisiaj w kraju z przewagą pogodnego nieba, ale miejscami chmur więcej i przelotny deszcz. Tak jest teraz na Suwalszczyźnie, w okolicach Wrocławia, Kielc i Zakopanego. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie możliwe jeszcze burze. A na termometrach 18-19 stopni na północnym wschodzie, 22-23 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany z zachodu.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
26: Nazywam się Rafał Blechacz.
27: Piotr Paleczny.
28: It's your friend Long Long.
29: Jakub Józef Orliński.
30: Sono Fabio Biondi su RMF Classic e ascoltate questa radio.
25: RMF Classic.

0: To była muzyka z produkcji zatytułowanej W krainie bogów, a jej kompozytorem jest Joe Hisaishi. Jest 12 minut po 15, zaczynamy magazyn Pop Kultura w RMF Classic w nowej jesiennej ramówce.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic. Zaprasza Katarzyna Chnat.
0: Tak, to ja. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i od dzisiaj będę mieć przyjemność prowadzić dla Was ten program od poniedziałku do czwartku, zawsze między 15 a 18. A w nim najważniejsze informacje i ciekawostki ze świata muzyki, kultury, sztuki, literatury, teatru i kina, ale w nieco innej formule, bo bardzo często z udziałem naszych dziennikarzy w duecie ze mną i zaproszonymi gośćmi czasami. A dziś w tym programie odwiedzi nas m.in. Natalia Grzeszczyk już w tej godzinie z gorącą propozycją teatralną. O ciekawym festiwalu nieco później opowie Julia Sarzyńska. Po 17 połączymy się z Lidią Krawczuk, naszą korespondentką z Waszyngtonu, a o 17.30 odwiedzi nas Jowita Dziedzic-Golec i opowie o swojej kolejnej ciekawej płycie. Na tym nie koniec, będą też propozycje literackie i będą bilety na ciekawy koncert, ale o tym będę opowiadać na bieżąco. Do tego oczywiście mnóstwo pięknej muzyki filmowej, aktualnie jedna z naszych nowości. Bardzo piękna piosenka Billy'ego Joela, Piano Man, to ze ścieżki dźwiękowej do serialu The Boys.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpęp.pl, regulaminy.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Po reklamie.

0: Florence Price, jej Rainbow Waltz zabrzmiał w RMF Classic, a to zapowiada nam kobiece spotkanie tym razem w temacie teatralnym.
1: Pop kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A z nami teraz Natalia Grzeszczyk, która właśnie taki temat przynosi. Cześć, dzień dobry. Z czym
2: dzień
0: dzisiaj
2: dobry,
0: się pojawiasz?
2: Dobry. Oczywiście teatr, oczywiście opowieść o sprawach dla nas najważniejszych. Kasiu, chciałam zapytać na początek, jak twoje relacje ze sztuczną inteligencją? Lubicie się, nie lubicie, ufacie sobie?
0: Powiem tak, staram się nie nadużywać, bo często się myli, ale przyznam, że bywa pomocna. Na przykład jak chcę skrócić jakiś zbyt długi tekst i wyłowić najważniejsze wątki, to wtedy się przydaje.
2: Ale musisz przyznać, że to jest ogromny temat naszych czasów, sztuczna inteligencja.
0: To prawda.
2: Bo nikt przed nami nie musiał się jej uczyć, nie musiał sprawdzać jej możliwości i ograniczeń na sobie i na swoich najbliższych. Bo przecież sztuczna inteligencja niesie przynajmniej tyle zagrożeń, co korzyści. Chociaż tych pierwszych jest pewnie zdecydowanie więcej.
3: Dzisiejsze modele językowe, czy powszechnie czaty GPT są zbudowane tak, żeby nam przytakiwać, żeby się do nas przymilać, żeby jak najbardziej się do nas zbliżyć i jak najwięcej wyciągnąć. Każdy człowiek w pewnym momencie, może nie każdy na nasze nieszczęście, ale wielu z nas się orientuje w tym. I wtedy dopada nas potworna samotność i potworne poczucie oszukania. To jest kwestia po prostu toksyczności tego zjawiska.
2: Mówi Katarzyna Warnke, która reżyseruje antropologię w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie, ale wokół przemyśleń, dokąd to wszystko zmierza, w antropologii pojawią się tak naprawdę sprawy podstawowe i najważniejsze, więc jeszcze raz Katarzyna Warnke.
3: Najważniejsze są relacje. Relacje międzyludzkie, w które wkracza AI i jest to dla nas rodzaj próby. Jest to sprawdzian, kim jesteśmy, jaki jest sens, który odnajdujemy w relacjach i co może się zmienić na lepsze.
2: To może jeszcze doprecyzuję, że antropologia to historia młodej dziewczyny, która w niewyjaśnionych okolicznościach znika, bez śladu, w drodze do domu. Jej starsza siostra, która jest profesjonalną programistką, nie może pogodzić się z tą stratą. Tutaj wszystko się zaczyna. Sztuka porusza bardzo aktualne tematy, jak cyfrowa nieśmiertelność. Bo jesteśmy nieśmiertelni, proszę państwa, warto sobie uświadomić taką sprawę naszych czasów. Zatarcie granic między światem rzeczywistym a wirtualnym oraz etyka technologii przyszłości. Czyli po prostu, co to z nami będzie? Na scenie cztery aktorki: Katarzyna Figura, Pola Gonciarz, Adriana Kalska, Helena Sujecka. Wspaniała obsada. Premiera w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie 19 września, więc już za chwileczkę. Spektakl jest wyłącznie przeznaczony dla widzów dorosłych, a zwracam na to uwagę, bo mamy teraz dla was zaproszenia na premierę. Jeżeli chcielibyście się znaleźć, zobaczyć antropologię w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie 19 września, to adres w sprawie zaproszeń teraz do dyspozycji brzmi natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. I ja też ufam średnio. Kasiu, przyznam się na koniec.
0: A ja muszę ci powiedzieć, że bardzo mnie zaintrygowałaś tą propozycją, tą sztuką, więc no, będę chciała też się wybrać. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść.
2: Bardzo dziękuję.
0: A ja zapraszam na ciąg dalszy naszego spotkania w magazynie Pop Kultura. Wracamy teraz do muzyki. Już za chwilę zaśpiewał nas Michael Bublé, a teraz Jesse Cook i jego piękna rumba.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: First Women. Od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit. Już 16 września w Warszawie spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.

Jest 15.44, słuchacie magazynu Pop Kultura w RMF Classic. Kolejne ciekawe propozycje mam dla Was, to już za kilka chwil, a teraz muzyka. Łabędź z karnawału zwierząt Camila Saint-Saënsa za chwilę zabrzmi. Teraz posłuchamy fragmentu z Dziadka do orzechów, to będzie Trepak. Muzyka Piotr Czajkowski, a grają filharmonicy wiedeńscy, których prowadzi James Levine.

0: Kultura w RMF Classic.
1: A dzisiaj w naszym magazynie nie tylko ciekawe informacje i opowieści, ale też szansa na bilety, na piękny koncert. A chcemy Was znów zaprosić do Gdańska i Sopotu na wydarzenie pod nazwą Brazzwood Soundtracks. To festiwal poświęcony muzyce filmowej i jej wyjątkowej roli w budowaniu emocji, napięcia i atmosfery kina. Podczas tego wydarzenia usłyszymy mnóstwo pięknych tematów filmowych w orkiestrowych brzmieniach i współczesnych aranżacjach. A o te filmowe wątki w programie festiwalu dyrektora artystycznego wydarzenia Łukasza Luca-Rostkowskiego pytała Jadwiga Polus.
2: Łukasz, chciałam odnieść się jeszcze do tego projektu In My Head, a Tribute to David Lynch. Jak spotkałeś się z tą muzyką? Z tego co wiem, ten projekt nigdy nie został nagrany, można go przeżyć właściwie na żywo. Opowiedz proszę o tym, jak ty do niego dotarłaś, gdzie usłyszałeś?
3: Wiesz co, no to jest trochę wynik naszego podróżowania w ogóle z muzyką, z chłopów oczywiście po wielu festiwalach muzyki filmowej i fascynacji w ogóle tym światem, poznawania też ciekawych ludzi, agentów. I ja poznałem osobę, która po prostu mi opowiedziała o tym projekcie w Paryżu i rzeczywiście jakby dostałem bardzo wiele różnych fragmentów tego, jak to jest zrealizowane, no i zachwyciło mnie to, jak to brzmi, jaka fajna jest jakość tego, jak jest w tym smak takich francuskich dobrych aranżerów po prostu i wiadomo, że oni mają też wspaniałą wrażliwość muzyczną, no ale oczywiście jest to dla nas ogromny stres i ryzyko, bo wiedzieliśmy o tym, że w ogóle nie ma materiałów do promocji tego projektu, że on w ogóle jest owiany tajemnicą, nie ma w ogóle fragmentów udostępnionych, więc słuchajcie, no jak to w przypadku Davida Lyncha, no dla mnie to jest po prostu taki rodzaj też trochę eksperymentu i niespodzianki. Mam nadzieję, że to będzie po prostu przepiękne, ale jest to dla nas taki element właśnie, no typowo lynchowy, abstrakcyjny i w ogóle nie wiemy trochę, czego się do końca spodziewać. Poza oczywiście mówię tymi fragmentami, które słyszałem. Także wiesz, to jest taki odważny krok, bo tego projektu nie było w Polsce w ogóle, także to będzie taka polska premiera, jedyne wykonanie.
1: Brazzwood Soundtracks już niebawem w Sopocie i Gdańsku, a my mamy dla Was podwójny bilet na jeden z koncertów, który odbędzie się 12 września o 19 w Operze Leśnej w Sopocie. W tej sprawie piszcie do nas teraz na adres redakcja@rmfclassic.pl. Zapraszam. We'll be right back.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Jest 16, jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem czas na kolejne fakty RMF Classic.
1: To nie są osoby z pierwszych stron gazet, mówił minister Waldemar Żurek o trojgu kolejnych zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Policja zabezpieczyła dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zatrzymani zostali przesłuchani przez prokuratorów w Katowicach i ewentualnie mogą usłyszeć zarzuty. Minister Sprawiedliwości nie chciał wskazać, czy pełniły lub pełnią obecnie funkcje publiczne. Stwierdził jednak, że ich zeznania mogą być niezwykle ważne dla śledztwa.
2: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Sylwester Suszek był założycielem giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 2022 roku. Wybór byłego ministra Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest praktycznie pewny, mimo zastrzeżeń części koalicjantów do tego, że jeszcze kilka tygodni temu Berek był prawą ręką premiera i członkiem konstytucyjnego składu rządu. Głosy sprzeciwu wobec zasady apolityczności stopniowo milkną. Co się stało?
3: Początkowe głosy oburzenia zostały chyba spacyfikowane w toku urabiania partnerów przez liderów koalicji. Hałaśliwie czasem protestujący posłowie lewicy zrezygnowali z rozgłosu, klub zrezygnował z pomysłu na spotykanie się z samym kandydatem, a z Maciejem Berkiem spotkał się rano tylko klub Centrum. Efekt jest zgodny z oczekiwaniami.
4: Pan doktor Berek dostaje od nas konkretną rekomendację. Będziemy popierać go w głosowaniu, jeżeli zostanie wybrany, ma działać na podstawie konstytucji, w granicach praw i w imię interesu obywateli.
3: Mówi szef klubu Mirosław Suchoń. Nikt z koalicjantów nie deklaruje jednak, że za będą wszyscy. Kilku niezłomnych posłów PSL i być może Polski 2050 prawdopodobnie sprzeciw wyrazi, nie głosując.
1: Przewiduje z Sejmu nasz dziennikarz Tomasz Skory.
5: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Po rozpoczęciu roku szkolnego na ulicach zrobiło się tłoczniej. Urlopowicze wracają do pracy, uczniowie do ławek, a to oznacza dużo większy ruch. We Wrocławiu długie korki już na Opolskiej, Strachocińskiej, Rejmonta czy Zwycięskiej, na której w czasie wakacji powstała nowa szkoła.
6: W tej chwili stoi się praktycznie wszędzie. Wszystko jest w korku. Rodzice podwożą dzieci, bo pod szkołami to ewidentnie widać.
7: Rano ciężko jest dostać się do centrum, a po południu wyjazd z centrum jest przykorkowany.
8: Widzę krzyżówki na fotelu pasażera. To pana uspokaja?
7: Tak, dokładnie.
8: I jakoś sobie pani umila ten czas w korku?
6: Radio.
8: Muzyka, fakty.
6: Muzyka, fakty, tak jest.
1: O takim najlepszym wyborze usłyszała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Prezydent Francji Emmanuel Macron otworzył dziś w Londynie najbardziej oczekiwaną w tym stuleciu wystawę w Muzeum Brytyjskim. Jest na niej tylko jeden eksponat, ale jaki? 70-metrowa tkanina z Bayeux, przedstawiająca podbój wysp brytyjskich przez Normanów.
9: Emmanuel Macron odegrał kluczową rolę w podjęciu decyzji o wypożyczeniu tkaniny brytyjskiemu muzeum. Jest ona niezwykle krucha. Wykonano ją prawie 1000 lat temu i przechowywana jest w jednym z francuskich muzeów. Nigdy wcześniej nie opuściła Francji. Otwarcie wystawy zaplanowano przed jutrzejszymi rozmowami Macrona z brytyjskim premierem Andym Burnhamem, które mają zapoczątkować nową erę w stosunkach między Francją i Wielką Brytanią. Wystawa bezcennego artefaktu zostanie otwarta dla zwiedzających dopiero 10 września. Tkaninę z Bayeux będzie można podziwiać w Muzeum Brytyjskim do lipca przyszłego roku.
1: Zapowiada nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
0: Tyle na razie, Grzegorz Jasiński. Na kolejne fakty zapraszamy za godzinę o 17.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: A na mapie pogody? Raczej pogodnie w większości regionów dzisiaj. Więcej chmur i przelotny deszcz możliwy jeszcze na Suwalszczyźnie i w okolicach Wrocławia, Kielc oraz Zakopanego. A na termometrach 18-19 stopni na północnym wschodzie, 22-23 w centrum, 25 na południu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie z zachodu. W czasie burz silniejszy. Noc będzie pogodna, jutro więcej przejaśni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: RMF Classic i wszystko gra.
12: Pozdrawiam, Artur Andrus.
13: Alicja Majewska.
14: Marek Kondrat.
12: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Gwiezdne wojny, Skywalker odrodzenie i muzyka Johna Williamsa zabrzmiała w RMF Classic. Jest 13,5 minuty po 16. Katarzyna Chnat. Zapraszam na kolejną godzinę w magazynie Pop Kultura.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Była już propozycja muzyczna i teatralna, teraz sięgamy do książek, bo mam zaproszenie na spotkanie autorskie z Bogdanem Frymorgenem. Jakiś czas temu Bogdan, nasz londyński korespondent, dziennikarz, ale też wydawca, fotograf i kurator, wydał książkę zatytułowaną Landskorona. I jest to jego intymna opowieść o miejscu, w którym czas przestaje być linią, a staje się doświadczeniem gęstym, osobistym i pełnym powrotów, o czym tak opowiadał mi tuż po wydaniu książki. Dlaczego Landskorona jest dla ciebie ważna? Bo to jest miejscowość, która cię wołała od lat.
2: Wieś nawet, bo utraciła kilkadziesiąt lat temu prawa miejskie. Tak, Landskorona, niewielka mieścina oddalona od Krakowa, 30 minut jazdy samochodem. Wspaniała, cudowna wioska położona na zboczu góry, góry Landskorońskiej. Ta góra ma mniej więcej 600-550 metrów ponad poziomem morza. Także czasami jak jesteśmy już w tej samej Landskoronie, to pod nami jest taka delikatna mgiełka, warstewka chmur, co oznacza, że całe nasze życie, nasze problemy, nasza codzienność pozostaje w dole, a my jesteśmy w tym absolutnie magicznym, cudownym miejscu, z którym od lat jestem związany, nie ukrywam tego. Tam urodziła się moja prababka, tam mam swoje własne niewielkie miejsce, małą drewnianą chatkę, którą pieczołowicie usiłuję restaurować. No i staram się przebywać, spędzać tam tyle czasu, ile mogę. Zazwyczaj 2-3 tygodnie w lecie. To także krąg przyjaciół, ale przede wszystkim ta niezwykła atmosfera, która sprawia, że staje się w pewnym sensie nadwrażliwy na pewne rzeczy. No i ta książka, o której zaczęłaś naszą rozmowę, jest może efektem tej nadwrażliwości landskorońskiej.
0: Tak, o Landskoronie i o książce opowiadał Bogdan Frymorgen. A w najbliższą sobotę, 5 września o godzinie 14 w Landskorońskim dworze Bogdan Frymorgen będzie miał spotkanie autorskie wokół tej właśnie książki. Zapraszamy bardzo serdecznie, warto będzie się tam pojawić. Natomiast jeżeli interesuje Was ta publikacja i działalność pisarska Bogdana Frymorgena, to całą naszą rozmowę o tej książce znajdziecie w podcastach na naszej stronie internetowej w zakładce Od słowa do słowa. Za chwil parę u nas kolejne ciekawe zaproszenie, a tymczasem na ścieżce dźwiękowej muzyka z dynastii Tudorów. Za moment się pojawi teraz kompozycja Aleksandra Despla z filmu Tajemnica Filomeny.

0: którego nie ma. Ciągle Kraków, nadal go nie ma, ale nawet jeśli go nie ma, to już są od tego nie ma opóźnienia.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie 2.

0: Grupa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Po reklamie.

0: To był fragment z Symfonii Wojskowej G-dur Haydna. Grał zespół Academy of St. Martin the Fields, prowadził Sir Neville Mariner. Tymczasem w magazynie Pop Kultura mamy dla Was kolejną propozycję.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Sprawdzamy teraz, co filmowo warto zobaczyć w Warszawie. Otóż jeszcze tylko dziś i jutro można wybrać się do kina pod gołym niebem w ramach festiwalu filmowego On Earth, który odbywa się w Parku Pięciu Sióstr. I o tym właśnie opowie nam teraz Julia Sarzyńska, która jest już w warszawskim studiu. Cześć Julio.
2: Cześć Kasiu.
0: Powiedz zatem, jak ten festiwal przebiega i dlaczego warto się na niego wybrać?
2: No, warto chociażby dla samego miejsca, bo to kino naprawdę blisko natury. Siadamy wśród drzew, a na ekranie oglądamy filmy poświęcone naszej planecie i relacjom człowieka z przyrodą. Są dokumenty i krótkie metraże z całego świata, a wszystkie pokazy są bezpłatne. I w ciągu dwóch wieczorów możemy przenieść się na pustynię Atakama, do Puszczy Białowieskiej, na dziką Alaskę czy do Nowej Zelandii. I przy tej ostatniej chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo tam żyje naprawdę niezwykły ptak. Wyobraźcie sobie dużą, zieloną papugę, która zamiast latać, spaceruje po lesie. To Kaka Poł, bohaterka jednego z najkrótszych filmów festiwalu. Kainga Tupu trwa zaledwie 2 minuty i jest ręcznie rysowaną animacją. Obserwujemy Kaka Poł przemierzającą swój leśny dom. Nagle w oddali pojawiają się światła, słychać niepokojące głosy, a do lasu zbliżają się tajemnicze potwory. I tu film spotyka się z prawdziwą historią tego gatunku. Kaka Poł to jedyna nielotna papuga na świecie. Prowadzi nocny tryb życia i jest też najcięższą papugą. Samce mogą ważyć nawet 4 kilogramy. Ale przez działalność człowieka i sprowadzone do Nowej Zelandii drapieżniki, Kaka Poł niemal zniknęły. Jeszcze w 1995 roku na całym świecie żyło ich tylko 51. Na szczęście ta historia ma też jaśniejszy rozdział. Tegoroczny sezon lęgowy był rekordowy. Pojawiło się 90 młodych, a cała populacja liczy już ponad 300 ptaków. Pierwszy raz od 75 lat. Jeśli chcecie zobaczyć film o papudze, przyjdźcie na festiwal On Earth. Dziś i jutro od godziny 20 w Parku Pięciu Sióstr.
0: Zapowiadać naprawdę interesująco. Bardzo Ci dziękuję, Julio.
2: Dziękuję, Kasiu, i zachęcam do spędzania wieczoru w naturze z naturą.
0: Julia Sarzyńska była dzisiaj razem z nami. Piękne dzięki. Jak słyszycie, propozycji u nas sporo, kolejne niebawem. Serdecznie zapraszam, zostańcie z nami. A muzycznie teraz Agent 007 się pojawi i temat z filmu Doktor No.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do szkoły i do pracy. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 pokażemy wam świat z lalki, czyli Warszawę z końca XIX wieku opisaną przez Bolesława Prusa. Moda, ploteczki, techniczne nowinki tamtych czasów i do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. A rozdaję je ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 kolejna nowość, popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic, a w nim najważniejsze informacje ze świata muzyki, kultury i sztuki, recenzje, rekomendacje i ciekawostki. Przygotowuję ja, Katarzyna Chnat.
4: A muzyczne wieczory w RMF Classic to spotkania z najpiękniejszą muzyką filmową i najlepszą klasyką. Będę też ja, Dariusz Stańczuk.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?
6: Reklama.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
6: Po reklamie.

Jest 16:47, słuchacie RMF Classic, trwa nasz nowy magazyn Pop Kultura. Niebawem zajrzymy do listy przebojów muzyki filmowej, a teraz zapraszam do naszego muzycznego świata. Za moment zabrzmi temat z przewodnika po orkiestrze Benjamina Brittena. To będzie wykonanie Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, którą poprowadzi Libor Peszek. Natomiast teraz zabrzmi walc z pierwszej suity na orkiestrę jazzową Dmitra Szostakowicza. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna z Ukrainy, a prowadzi Teodor Kuchar.

To był temat z przewodnika po orkiestrze Benjamina Britena w RMF Classic. A w magazynie popkultury nie brakuje tematów filmowych, które rządzą na naszej antenie, a ja teraz zaglądam do naszej listy przebojów muzyki filmowej, która wraca po wakacjach. No i jesteście ciekawi, co tam się teraz dzieje? Na szczycie aktualnie 3 pierwsze miejsca zajmuje muzyka Ennio Morricone, Hansa Zimmera i Johna Powella, ale na kolejnych miejscach czeka sporo innych pięknych tematów filmowych, na które możecie głosować w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Jest sporo nowości, a wśród nich na przykład na miejscu 12 piosenka Daydream in Blue ze ścieżki dźwiękowej do serialu Rozdzielenie. Może spodoba wam się na tyle, że zechcecie, by pojawiła się nieco wyżej w zestawieniu. Wszystko zależy od was, więc do roboty wejdźcie na stronę rmfclassic.pl, zobaczcie, co tam ciekawego się pojawiło i oddajcie głos na ulubiony temat. Ja zagram teraz wspomnianą piosenkę, może zagłosujecie właśnie na nią. Serdecznie zapraszam, szczegóły na rmfclassic.pl, a u nas Daydream in Blue z serialu Rozdzielenie.

0: Muzyka z filmu Doktor Żywago kończy tę godzinę programu. Już za chwilę 17 i ostatnie dziś. Fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
1: Po reklamie.

0: Już po 17:00 czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic, które przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: Dla jednych to afera koalicji, dla innych afera prawicy. Tak kolejne doniesienia o zatrzymaniach w aferze Zonda Krypto komentują politycy. Rządzący podkreślają, że Przemysław Kral spotykał się z politykami prawicy i to opozycja musi obawiać się kolejnych informacji w sprawie afery.
2: Prawica i skrajna prawica weszła z nim w jakieś szemrane interesy. Brali łapówki, brali gadżety, brali drogocenne przedmioty. No to teraz muszą się liczyć, że będą konsekwencje.
1: Mówi Tomasz Trela z Lewicy. Z kolei Jacek Sasin z PiS uważa, że wątki związane z Zonda Krypto powinna wyjaśnić Komisja Zaufania Publicznego, o którą wnioskuje jego ugrupowanie.
3: I w tej sprawie mają się czego obawiać ludzie rządzącej koalicji i dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tę sprawę wyjaśnić dogłębnie.
1: Rządzący mówią nie zarówno komisji proponowanej przez PiS, jak i przez Mateusza Morawieckiego. Jak mówią, sprawę dogłębnie wyjaśni prokuratura. 7530 zł brutto, czyli około 5450 zł na rękę. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń w Polsce według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty, połowa powyżej.
4: Na czele tabeli bez zmian programiści i inni specjaliści z zakresu informatyki. Tam mediana płac wynosi 13 tysięcy zł brutto. Listę zarobków zamyka hotelarstwo i gastronomia. Tu bez zmian mediana wynosi około 5400 zł brutto, na rękę to w granicach 4000, czyli mediana niewiele wyższa od pensji minimalnej. To, co niepokoi w danych GUS, to, że ogólna mediana zmalała nieznacznie, bo o 2%, dodatkowo ciągle bardzo odstaje od przeciętnego wynagrodzenia, czyli wyliczanego poprzez średnią arytmetyczną. Różnica w kwotach brutto wynosi ponad 2000 zł. To oznacza, że tak zwana przeciętna płaca jest coraz bardziej zawyżana przez najlepiej zarabiających.
1: Podsumowuje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
5: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta odbędzie się 25 października, poinformowała delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Inicjatorzy referendum uważają, że polityk lewicy nie powinien nadal być prezydentem miasta, ponieważ ma prokuratorskie zarzuty korupcyjne i zakaz pełnienia funkcji. Więcej warzyw i owoców, dania z warzyw strączkowych, mniej cukru, smażenia i dania wegetariańskie mają się znaleźć w stołówkowym menu w przedszkolach i podstawówkach. Co na to młodzi klienci tych stołówek?
6: Dla nas okej, no w sensie jakby lepiej dla uczniów, co nie? Więcej warzyw, owoców, więcej witamin.
7: Też. Ale macie pewnie swoje ulubione dania na stołówce.
6: Mamy. Spaghetti jak najbardziej na plus by było.
8: Na pewno paluszki rybne z jakimiś ziemniaczkami mielonymi.
7: A u ciebie jak?
8: Rosół.
7: Więcej warzyw, więcej owoców na plus?
8: No tak, mi to pasuje.
7: A to nie jest tak, że dzieci nie lubią warzyw i owoców?
8: Nie, no ja lubię.
1: Uczniów z Olsztyna przepytał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Polski rynek nagrań nadal rośnie, tak wynika z opublikowanego właśnie półrocznego raportu Związku Producentów Audio-Wideo.
9: Co jest ciekawe, to w minionym półroczu słuchacze bardzo chętnie sięgali po płyty winylowe, które wzrosły rok do roku o ponad 46% i stanowią już winyle prawie identyczną część rynku jak płyty CD.
1: Jak mówi Anna Cejnowa ze Związku Producentów Audio-Wideo, polska muzyka dominuje w streamingu. Tam najpopularniejszy jest album Latarnie, wszystkie dawno zgasły, tak o Hemingwaya.
0: W popołudniowych faktach RMF Classic był z nami Grzegorz Jasiński, bardzo dziękuję. A ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie duże i tam jeszcze możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie przez 22 w centrum do 24 na południowym wschodzie i miejscami na zachodzie. Wiatr dziś słaby i umiarkowany głównie ze zachodu. Jutro nadal pogoda zmienna, słońce na zmianę z przelotnym deszczem, ale ciepło do 25 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
12: Michał Żebrowski, Maciej Sztur,
13: Robert Więckiewicz,
14: Arkadiusz Jakubik.
15: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To był temat z Akademii Policyjnej w magazynie Pop Kultura RMF Classic. Jest 12 minut po 17.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic. Zaprasza Katarzyna Chnat.
0: A w tej godzinie zaprosimy do posłuchania kolejnej ciekawej płyty, bo ze swoją propozycją pojawi się u nas około 17.30 Jowita Dziedzic-Golec. Natomiast teraz połączymy się z naszą korespondentką z Waszyngtonu, Lidią Krawczuk, która przychodzi z takim oto tematem. Była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, Michelle Obama, i jeden z najbardziej znanych amerykańskich satyryków politycznych, Jon Stewart, żartują, że Obamowie nie skorzystali z okazji, by przekuć prezydenturę w biznes. Stewart pojawił się w podcaście Michelle Obamy, a jednym z wątków rozmowy był Donald Trump i to, jak ich zdaniem zmienił urząd prezydenta. O szczegółach zza oceanu Lidia Krawczuk.
2: Jon Stewart powiedział Michelle Obamie, że musi być dla niej czymś surrealistycznym obserwowanie, jak po latach pracy nad budowaniem instytucji państwa ogląda, jak to ujął, jego wypaczanie. Muszę powiedzieć, że trochę nie wykorzystaliście swojej szansy. Mogliście mieć własną kryptowalutę, Michelle Coin. Nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy są w ogóle możliwe. Nie bawiliście się w pompowanie wartości i szybkie sprzedawanie. Naprawdę nie skorzystaliście z okazji, żeby na tym zarobić. Mogliśmy przecież podpisać umowę z Netflixem już 10 lat temu. Mogliście założyć firmę zbrojeniową. Sprzedawać rakiety sami sobie. Don i Eric mają dziś firmę produkującą drony. Naprawdę już nie wiem, co powiedzieć. Najbardziej uderza mnie skala tej korupcji. Paradoksalnie może to nawet wyjść krajowi na dobre, bo obecny system staje się nie do utrzymania właśnie dlatego, że ta korupcja jest tak jawna. To trochę przypomina to, o czym mówiłam, kiedy rozmawialiśmy o ograniczaniu praw kobiet. Kiedy wszystko wydaje się w porządku, łatwo uznać pewne rzeczy za oczywiste. Myślimy wtedy, zawsze znajdzie się ktoś, kto nigdy by czegoś takiego nie zrobił. A przecież wcześniej nigdy nie mieliśmy kogoś, kto byłby do tego zdolny. I zakładamy, że już zawsze tak będzie. Myślę, że jako kraj doszliśmy do momentu, w którym wielu ludzi chciało po prostu trochę więcej. Większej ulgi podatkowej, większego majątku, szybszych zmian. Bo nasze dzieci właściwie nie doświadczyły wcześniejszych trudności. I tak właśnie powinno być. Chcemy przecież, żeby z każdym pokoleniem życie było coraz lepsze. I tak rzeczywiście się działo. Aż doszliśmy do momentu, w którym pojawiło się pokolenie, które nawet nie pamięta, co wcześniej było nie tak. Nigdy tego nie doświadczyło.
0: Tyle Lidia Krawczuk, bardzo dziękuję. Do jej korespondencji niebawem wrócimy. Teraz wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Za moment u nas Patrick Doyle i jego muzyka do filmu Merida Waleczna, a teraz zabrzmi kompozycja Jana A.P. Kaczmarka i temat z filmu Marzyciel.

0: Reklama.
1: A może u Tiffany'ego? Za drogo. Lepiej wybierz śniadanie mistrzów w RMF Classic. Tylko tu znajdziesz najświeższe fakty, zawsze aktualną prognozę pogody, ciekawostki naukowe, historyczne i motoryzacyjne, a na dokładkę sporą porcję najpiękniejszej muzyki. Śniadanie mistrzów.
2: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Popkultura w RMF Classic.
1: Popkultura, czyli popołudniowy magazyn kulturalny. Nasza nowa propozycja w jesiennej ramówce RMF Classic na dzisiaj już prawie dobiega końca, ale przed nami jeszcze ważny punkt naszego programu. Płyty Jowity, czyli fonograficzne rekomendacje naszej redakcyjnej koleżanki Jowity Dziedzic-Golec. A Jowita jest już z nami w studiu. Cześć, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Płyty Jowity to bynajmniej nie nowość w naszej ramówce, ale tej jesieni zyskały nową godzinę, prawda?
2: Tak, będziemy się spotykać godzinę wcześniej i rzeczywiście moich rekomendacji nie można nazwać nowością w ramówce, bo opowiadam o nagraniach, które robią na mnie wrażenie prawie od początku istnienia RMF Classic. Ale są to też często właśnie zupełne nowości, gorące jeszcze nagrania.
1: Płyta, którą masz dzisiaj ze sobą, to nawiązanie do tych gorących letnich dni.
2: O tak, Sommernachts Konzert, czyli album z rejestracją tegorocznego koncertu Nocy Letniej w parku przy Pałacu Szynbrunn w Wiedniu. I to taka idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą jeszcze poczuć atmosferę wakacji, a przy tym posłuchać pięknej muzyki w najlepszym z możliwych wykonań, bo jest to przecież inicjatywa filharmoników wiedeńskich.
1: Ale dyrygenci się zmieniają, prawda? Tak jak podczas koncertów noworocznych.
2: Dokładnie. Tym razem Orkiestrę Filharmoników Wiedeńskich poprowadził po raz pierwszy Lorenzo Viotti. Był to jego debiut podczas tego cyklu, bo trzeba dodać, że wielu wspaniałych dyrygentów powraca z batutą do wiedeńskiego parku, a co do wybitnych artystów zapraszanych do udziału w tych koncertach, to przypomnę, że w zeszłym roku był to nasz cudowny Piotr Beczała. Mm-hmm. A w tym roku jest solistą walijski śpiewak operowy Sir Brian Terfel.
1: A jak z repertuarem tych wiedeńskich koncertów Nocy Letniej? Też tak jak podczas słynnych koncertów noworocznych? No domyślam się, że są pewne stałe elementy plus mniej znane kompozycje.
2: Tak, formuła jest rzeczywiście dosyć podobna. Dostajemy zawsze jakieś hity, muzyki klasycznej, ale urozmaicone czymś lżejszym, czasem mniej rozpoznawalnym, ale wszystkie te kompozycje łączy to, że słysząc je, od razu poprawia się nam humor.
1: Brzmi zachęcająco.
2: A ja w dodatku mam kilka egzemplarzy płyt z tegorocznym koncertem Nocy Letniej i chętnie się nimi podzielę z naszymi słuchaczami.
1: To co trzeba zrobić, żeby zdobyć taką wspaniałą płytę, Jowita? No bo sama miałabym na nią, przyznam, chęć.
2: Tobie, Kasiu, pożyczę mój egzemplarz, a naszych słuchaczy poproszę o opisanie swoich wrażeń podczas kompozycji, którą zaraz puścimy. Ja słuchając jej czuję się jak na wakacjach. A chodzi o kompozycję w rytmie rumby, skomponowaną przez brazylijskiego artystę Zequinha de Abreu, Cico Cico no Fuba.
1: Brzmi pięknie. Zatem poprawiamy sobie humor. No a państwo piszą na jowita.dziedzic-golec@rmfclassic.pl.
2: A ja czekam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.
3: Słuchacie popołudniowego magazynu w RMF Classic, jest 17:41, wracamy teraz do muzyki. Temat serialu Gliniarz z Beverly Hills, niebawem, wcześniej wielki przebój Roya Orbisona, You Got It, ale w nieco bogatszej wersji, bo z Royal Philharmonic Orchestra, a teraz jedna z naszych nowości. Piękny temat ze ścieżki dźwiękowej do serialu Gwiezdne Miasteczko. Posłuchajmy.

Temat serialu Gliniarz z Beverly Hills przypomniał nam wspaniałe lata 80. w RMF Classic, a sporo pięknych tematów filmowych i serialowych przypomni i prezentować będzie po godzinie 18 Jadwiga Polus w rozgrzewce do listy przebojów muzyki filmowej. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony dzisiaj czas w naszym nowym magazynie Popkultura. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kolejne ciekawe tematy będę mieć dla Was znów jutro. Zapraszam, słyszymy się od 15 w magazynie Popkultura RMF Classic. Dzisiaj życzę pięknego wieczoru. Kłaniam się i do usłyszenia. Katarzyna Chnec.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w czwórce.
4: First Women od lat pokazujemy kobiety, które zmieniają biznes, naukę i swoje społeczności. Wiemy jednak, że każda wielka zmiana zaczyna się od rozmowy, spotkania i wymiany doświadczeń. Dlatego zapraszamy na First Women Summit już 16 września w Warszawie. Spotkajmy się, by budować relacje, dzielić się wiedzą i inspirować do działania. First Women Summit. Szczegóły i bilety na womensummitforbes.pl.
0: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic, punktualnie godzina 18. Zapraszam na aktualności ekonomiczne dnia, które przygotował Krzysztof Berenda.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
2: Dzień dobry, najczęstsza pensja w Polsce to dzisiaj 7,5 tysiąca złotych brutto, a jeżeli odejmiemy podatki, to okaże się, że w Polsce najczęściej na rękę zarabia się 5,5 tysiąca złotych. Główny Urząd Statystyczny podał dzisiaj dane dotyczące mediany wynagrodzeń, czyli lepszej metody wyliczania naszych pensji. To są dane dokładniejsze niż te comiesięczne dotyczące średniej pensji, no bo średnia bywa wprowadzająca w błąd. Najnowsze wyliczenia GUS-u pokazują coś jeszcze, pokazują, że w ciągu roku pensje wzrosły w Polsce o 7,5%. No ale te podwyżki niestety nie rekompensują wystarczająco rosnących kosztów życia, a zwłaszcza rosnących cen paliw. Dzisiaj znowu mamy bardzo szybko drożejącą ropę na światowych rynkach, a to jest efektem nasilenia amerykańskich bombardowań Iranu i zapowiedzi odwetowych ze strony Teheranu. Będziemy prowadzić naszą zdecydowaną kontrofensywę przeciwko Amerykanom tak długo, aż pożałują swoich zbrodni. Tak zapowiada rzecznik irańskiego wojska Ebrahim Zolfakari. I nawet jeżeli to są tylko słowa, to one mają przełożenie na rynek. Paliwa drożeją, ropa drożeje, no i waluty drożeją. Euro kosztuje teraz 4,33 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,59, a brytyjski funt 5,05 zł.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Jadwiga Polus, dobry wieczór, 3 minuty po godzinie 18. Zapraszam na kolejny rozgrzewkowy wieczór z muzyką, którą odnajdziecie w aktualnym notowaniu LPMF-u, jak również kilka nowości przed wami, które dziś ponownie wam zaprezentuję. Zaczniemy od miejsca 19. Na miejscu 19 w czerwcu, tuż przed wakacjami, uplasował się Nick Cave z piosenką Sny o pociągach z filmu pod tym samym tytułem.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Muzyka Andrzeja Korzyńskiego to był fragment soundtracku do filmu Człowiek z żelaza. Tu RMF Classic wieczorową porą, gorąco. Zapraszam na kolejną rozgrzewkę do listy przebojów muzyki filmowej. Spotykamy się w nowym sezonie we wtorki, środy i w piątki, zawsze po godzinie 18. I to jest czas, w którym możecie usłyszeć nie tylko utwory z aktualnego notowania, ale także nowości. Będę mieć dla Was nowość, która dołącza do poczekalni jeszcze w tej godzinie. Zostańcie z RMF Classic. Szczęśliwych powrotów z pracy do domu, a teraz utwór, który Waszymi głosami uplasował się na miejscu pierwszym przed wakacyjną przerwą. Ennio Morricone.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Liderzy ostatniego zestawienia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wspólnie z Łukaszem Bożyckim zajrzymy do asfaltowej dżungli. W teatrze w Częstochowie zapytamy o to, co nowe i temat metra będzie, którego nie ma. Ciągle Kraków, nadal go nie ma, ale nawet jeśli go nie ma, to już są od tego nie ma opóźnienia.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl.

0: White Wine String Quartet i cover utworu All I Wanted, który należy do Paramore. No i mam dla was jeszcze jeden cover, który może zrobię tak. Nie będę zapowiadać tej piosenki, ale jestem przekonana, że rozpoznacie ją po pierwszych słowach. Jest absolutnym klasykiem gatunku. No i tak się składa, że w tej wersji skoverowanej przez znakomitą Judith Hill, zagrała w serialu. Polecam wam bardzo gorąco, zajrzyjcie na podstronę listy przebojów muzyki filmowej. Wśród nowości właśnie ten cover Judith Hill w utworze serialu Małe Ogniska.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wielkiej nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej.
2: Lalka. Słynną powieść Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.
3: Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.
2: Premierowy odcinek Lalki już o 20.30 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Twoja domowa sala koncertowa.

0: Piosenka Annie Lennox, Sweet Dreams Are Made of This. I to jest cover wykonany przez The Hampton String Quartet. Pochodzi z serialu Wednesday. Słuchajcie, RMF Classic i już za chwilę Pulp Fiction, a potem muzyka kina familijnego E.T. z muzyką Johna Williamsa. A teraz ostatni utwór, który prezentuję dziś w ramach nowości w poczekalni listy przebojów muzyki filmowej. I mam nadzieję, że będzie to piękne wspomnienie tego lata, filmowe wspomnienie tego lata, bo to właśnie w minione wakacje cieszyliśmy się ekranizacją Odysei Christophera Nolana. No i nie mogło być inaczej, wraz z powrotem LPMF-u do naszej ramówki po wakacyjnej przerwie odnajdziecie muzykę do filmu Odyseja.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: I love you, pumpkin.
2: I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Reklama.
1: Zapraszamy na koncerty 61. w Wratislavii Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach, już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Zawsze w twojej tonacji.

Muzyka Williama Boyce'a, fragment jego czwartej symfonii, wykonanie zespołu English Concert prowadził Trevor Pinnock. Słuchacie RMF Classic. Rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej powróci w piątek po godzinie 18, a już teraz gorąco Was zapraszam na 20.30 codziennie od poniedziałku do piątku wieczorne wydanie naszej nowej lektury. Na łamach RMF Classic czytamy lalkę Bolesława Prusa, a to z okazji nadchodzącej kinowej premiery. Lalkę Bolesława Prusa czyta wybitny aktor teatralny i filmowy Andrzej Seweryn i kolejny odcinek usłyszycie już o 20.30. A teraz The Temptations i piosenka My Girl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tosty, muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku wspólnie z Łukaszem Bożyckim zajrzymy do asfaltowej dżungli. W teatrze w Częstochowie zapytamy o to, co nowe i temat metra będzie, którego nie ma. Ciągle Kraków, nadal go nie ma, ale nawet jeśli go nie ma, to już są od tego nie ma opóźnienia.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
3: Po reklamie.
9: RMF Classic. Klasyka.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Muzyka Torina Respighi to było wykonanie pod batutą Agnieszki Duczmal, zabrzmiała Italiana z jego trzeciej suity. Słuchacie RMF Classic, 20:30 na zegarach. Czas zanurzyć się w świat z lalki. Lalki Bolesława Prusa, którą od nowego sezonu radiowego czytamy dla Was codziennie o 13:30 i o godzinie 20:30. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Cóż to, dopiero teraz przypomniałeś sobie, że masz sklep i przyjaciół? Dodaje Rzecki, mocno uderzając Wokulskiego w łopatkę. 8 miesięcy nie było go w domu, bagatela. Może siądziesz? Rozumie się, odpowiedział gość, siadając na kanapie, na której wnet umieścił się Ir i oparł mu głowę na kolanach. Pan Ignacy przysunął sobie krzesło. Może co zjesz? Mam szynkę i trochę kawioru. Owszem. Może co wypijesz? Mam butelkę niezłego węgrzyna, ale tylko jeden cały kieliszek. Będę pił szklanką, odparł gość. No, a jakże tobie poszło? Zapytał Rzecki już zwykłym tonem. Wokulskiemu błysnęły oczy. Położył bułkę i oparł się o poręcz kanapy. Pamiętasz, rzekł, ile wziąłem pieniędzy, gdym stąd wyjeżdżał? 30 000 rubli, całą gotówkę. A jak ci się zdaje, ile przywiozłem? 40 000, zgadłem? Pytał Rzecki, niepewnie patrząc na niego. Wokulski nalał szklankę wina i wypił ją powoli. 250 000 rubli, z tego dużą część w złocie, rzekł dobitnie. A ponieważ kazałem zakupić banknoty, które po zawarciu pokoju sprzedam, więc będę miał przeszło 300 000 rubli. Rzecki pochylił się ku niemu i otworzył usta. Nie bój się, ciągnął Wokulski. Grosz ten zarobiłem uczciwie, nawet ciężko, bardzo ciężko. Cały sekret polega na tym, że miał bogatego wspólnika i że kontentowałem się 4 i 5 razy mniejszym zyskiem niż inni. Toteż mój kapitał ciągle wzrastający był w ciągłym ruchu. No, dodał po chwili, miałem też szalone szczęście. I tylko po to jeździłeś tam? Zapytał Ignacy. Wokulski drwiąco spojrzał na niego. Czy chciałeś, ażebym został tureckim Wallenrodem? Narażać się dla majątku, gdy ma się spokojny kawałek chleba, mruknął pan Ignacy, kiwając głową i podnosząc brwi. Wokulski zadrżał z gniewu i zerwał się z kanapy. Ten spokojny chleb, mówił zaciskając pięści, dławił mnie i dusił przez lat 6. Ileż to razy mówiono o mnie i prawie do mnie, że karmię się z fartucha żony, że wszystko zawdzięczam pracy minclów, a nic, ale to nic własnej energii. Choć przecie ja podźwignąłem ten kramik, zdwoiłem jego dochody. Mincle i zawsze mincle. Teraz już wiem, ilu jestem wart minclów i jak mi Bóg miły, dla podobnego rezultatu drugi raz powtórzyłbym moją grę. Zawsze ten sam, szepnął Ignacy. Wokulski ochłonął. Oparł się na ramieniu Ignacego i zaglądając mu w oczy, rzekł łagodnie: nie gniewasz się, stary? Czego? Alboż nie wiem, że wilk nie będzie pilnował baranów? Naturalnie. Cóż u was słychać? Powiedz mi. Akurat tyle, co pisałem ci w raportach. Interesa dobrze idą, towarów przybyło, a jeszcze więcej zamówień. Trzeba jednego subiekta. Weźmiemy 2, sklep rozszerzymy. Będzie wspaniały. Wokulski spojrzał na niego z boku i uśmiechnął się, widząc, że stary odzyskuje dobry humor. Ale co w mieście słychać? W mieście? Z dawnych kundmanów nie ubył kto? Przerwał mu Wokulski, coraz szybciej chodząc po pokoju. Nikt. Przybyli nowi.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od września w RMF Classic zmiana. Śniadanie mistrzów już od 6.30. Będę z wami w drodze do pracy i do szkoły. Łukasz Wojtusik.
2: A od 9.30 zaczynamy podróż w czasie do Warszawy z końca XIX wieku. Opowiemy o świecie opisanym przez Bolesława Prusa w lalce. I codziennie do zdobycia kolekcjonerskie piękne wydania lalki. Przed mikrofonem ja, Ula Urzędowska.
3: Od 15.00 nowość w RMF Classic, popołudniowy magazyn Popkultura, a w nim najważniejsze informacje ze świata kultury, sztuki i nauki. Zbieram je dla was ja, Natalia Grzeszczyk.
4: A po godzinie 18.00 rozgrzewamy się przed niedzielną listą przebojów muzyki filmowej. Atmosferę wieczoru podgrzewam ja, Jadwiga Polus.
5: RMF Classic wraca z nowościami po wakacjach. Tęskniliście?

Muzyka Alana Silvestriego do Avengersów to był temat tytułowy, a wcześniej muzyka Jamesa Hornera, Człowiek przyszłości. Słuchacie RMF Classic. Po 22 datownik historyczny Macieja Korkucia. Pojawią się również nasze kolejne wieczorne lektury, a jeśli chcecie obudzić się z najpiękniejszą muzyką filmową, no to mam dla Was dobrą wiadomość. Śniadanie mistrzów RMF Classic od nowego sezonu rozpoczyna się wcześniej, już o 6.30. Polecamy się do porannej kawy. A teraz piosenka Hozier'a, ale nie usłyszycie Hozier'a, tym razem interpretacja Simply Three, Take Me to the Church. Dziękuję za wspólny wieczór. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: reklama.
1: RMF Classic na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.
2: Kto zdobędzie Złotego Lwa? Czyj film zachwyci, a jaki rozczaruje? Która gwiazda błyśnie na czerwonym dywanie, a która w gondoli?
1: W podróż do magicznej Wenecji zabierają Was prawdziwi pasjonaci kina.
3: Natalia Ryba,
2: Jacek Cykan.
1: Słuchaj relacji z festiwalu w RMF Classic.
4: Relaksu z klasą życzy partner wizyty na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, marka Claire, właściciel salonów z włoskimi meblami i wyposażeniem wnętrz.
5: Zapraszamy na koncerty 61. w Wratislavi Kantas pod tytułem Smuga Cienia. Od 3 do 13 września wystąpią Daniele Gatti i Staatskapelle Dresden, Giovanni Antonis i Giardino Armonico, Gabrieli Consort and Players i Paul McCrish, Tomasz Gugajs, Jerzy Maksymiuk, Bartłomiej Nizioł, Andrzej Filończyk, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone, Ensemble Music Fabric, zespoły NFM i inni. Bilety dostępne w kasie NFM i na www.nfmwroclaw.pl.
0: Po reklamie.
6: RMF Classic. Klasyka, z którą osiągniesz harmonię.

0: reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
5: RMF Classic. Klasyka, która wycisza.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Po reklamie.
3: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta o walkach o Wysoką pod Jordanowem w dniach 2 i 3 września 1939 roku. Działania wojenne w te rejony Wehrmacht przeniósł tak szybko dzięki słowackiemu wsparciu niemieckiej agresji. Tutaj zagony niemieckie uderzały na Polskę z Orawy. Parła z tego kierunku 4. Dywizja Lekka i 4. Dywizja Pancerna. Na drodze najpierw natrafili Niemcy na zbyt słabe polskie jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza. Dzięki temu szybko zajęli Spytkowice, ale teraz na drodze staje im 10. Brygada Kawalerii zmotoryzowanej pułkownika Stanisława Maczka. To będzie jego chrzest bojowy w tej wojnie. Zaskoczonych Niemców atakują nasi żołnierze jeszcze w Spytkowicach nad ranem 2 września, zadając im nieoczekiwane straty. Maczek przygotowuje jednocześnie linie obronne na Stokach Wysokiej. O 5 rano idzie atak niemieckich czołgów. Zatrzymany jest przez polskie działka przeciwpancerne. Mają Niemcy przewagę, ale opór Polski jest zbyt silny. O 9 uderzają ponownie. Na Wysoką idzie potężne uderzenie pancerne poprzedzone ostrzałem artylerii. Polacy walczą do upadłego. Pluton ciężkich karabinów maszynowych kapitana Wincentego Dziechciarza celnie strzela amunicją przeciwpancerną. Jednak Niemcy widzą już ich pozycje. Walą w nich z różnych stron. Żołnierze odnoszą ciężkie rany. Giną. Dziechciarz, który dotychczas rozkazywał i wskazywał cele, teraz sam doskakuje do CKM-u już bez obsługi i zanim zginie, celnie uderza jeszcze w 2 czołgi. Z kolei porucznik Kazimierz Hawrysz, wezwany do poddania się, rzuca się z granatem na inny niemiecki czołg. Inni też dokonują cudów odwagi. W końcu Niemcy zajmują Wysoką. Walki trwają jeszcze 3 września. Niemcy atakują też Jordanów. W ten sposób wcześniej szybki marsz Niemców zostaje dramatyczny. Spowolniony. Pułkownik Maczek sam wojny wygrać nie mógł, ale zadanie spełnił w 100% i walkę kontynuował dalej. Poległo w walkach o Wysoką 40 naszych i niemal tyle samo Niemców, mimo ich olbrzymiej tutaj przewagi. Pułkownik Maczek tej bitwy na pewno nie przegrał.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zaczynamy już o 6.30 śniadaniem mistrzów. O 9.30 witamy w świecie lalki, pełnym ciekawostek o XIX-wiecznej Warszawie. A o 13.30 i 20.30 usłyszycie premierowe odcinki tej powieści w wykonaniu Andrzeja Seweryna. O 15.00 nowy popołudniowy magazyn Popkultura, a dzień zakończą muzyczne wieczory. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy.
2: Twój seans filmowy bez biletu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.